0: Prelat tygodnia portalu LemFM. Daryja Kuziak, nastriczy ministr. Lemkilski hołos w dyskusji o ustawie dla artystów. Autorwisty Natalia Małecka-Nowak. Lemkilska artystka Daryja Kuziak naszła się w grupie twórców, które były zaproszone na presowe śniadania w Ministerstwie Kultury i Nacjonalnej Spadkowiny. Stricza odbyła się z uczestnictwem ministry Marty Cienkowskiej i tykała rychtowanego projektu ustawy o socjalnym zabezpieczeniu osób, które wykonują artystyczną profesję. W podjęciu uczest wzięło 6 artystów, jakie reprezentowali różne obszary sztuki. Okrem kompozytorki Daryi Kuziak prysutne były Anna Orska, projektantka biżuterii, Małgorzata Rusiecka, malarka i projektantka, Antonina Konopelska, multimedialna artystka, Marcin Kuberna, twórca keramiky, ta rizbiar Norbert Delman. Artysty zeszli się w Warszawie, żeby opowiedzieć o realiach twórczej roboty, jakie relacjonuje Daryja Kuziak, by sida tykała jej potrzeby wedlenia nowych perypetiów, jak i obał artystycznego środowiska, cytuania. I szło o to, żeby medii i decydenty poczuli hołos artystów i lepsze zrozumieli naszą sztudennictw. Lemkiuskie elementy. Podczas besidy każdy z uczestników mich zaprezentowały swoją dialnist. Daryja opowiła medzieńczyma o operii inspirowanej lemkiuską kulturą. Artystka podkreśliła, że twór wosnik z jej inicjatywy, a realizacja proszła w współpracy z lemkiuskim środowiskiem i inczyma twórcami. Zwernuła tak samo uwagę na specyfiku kompozytorskiej roboty. Noty same w sobie nie istnują w pełni bez wykonania, a proces tworzenia wymaga czasu i zaangażowania. Tema opery zainteresowała uczestników i żurnalistów, jakie zwidowali się od rybnyci projektu już po oficyjnej czasty striczy. Podczas wizyty Daryja Kuziak peredała ministrii symboliczne podarki. Tryptych pereselili nas musowo listy Lemkił z roku 1947-48, peczatany lemkiłskim ansamblom piśni Tańcia Kyczera, ta krywulku zrobleną mamą Daryi. Ustawa dla artystów, systemowa zmina. Projekt ustawy o socjalnym zabezpieczeniu artystów ma odpowiadać na realii twórczej roboty, jak podkreśla Ministerstwo Kultury idę o osoby, jakie fungują poza etatowym systemem, często bez stabilnych dochodów i dostępu do socjalnych zabezpieczeń. Cytowania, nie idę o prywilegii, ale o osnowną bezpieku dla ludy kultury, zaznacza w komunikacie ministra Marta Cienkowska. Daryja Kuziak zwraca uwagę, że choć sama w tym momencie się nie kwalifikuje do tej pomocy, to może ma to wielkie znaczenie dla młodszych artystów. Twórczość rusycił w świti. Artystka opowiła też o najnowszym tworze, który miał niedawno prawykonania w prestiżnym Carnegie Hall w New Yorku. Lemko Association ta Ars Activa Foundation zorganizowali hyn 27 maja 2026 roku dwuchodynny koncert pitnego wołkomu karpatorusyńska Rapsodia. Program podii podzielony był na dwie czasty. W pierwszej publika mogła poczuć tradycyjny religijny piśni i narodną muzykę. Druga część koncertu objęła wybrane klasyczne twory rusyńskich kompozytorów i twory inspirowane spadkowyną regionu. Miejsce w programie miała też twórczość Daryi Kuziak. Jednym z wykonanych tworów była jej najnowsza kompozycja zrychtowana jak raz na koncert w Carnegie Hall. Twór napisany na huszli solo i smykowy kwintet inspirowany je lemkiuską wesilną tradycją i śpiwą żen. Artystka nawiązuje do zwykłów, w którym hołos młodyci zastępuje śpiew drużogi słaszok. Kompozycja wkazuje to tu perspektywę przez muzyczną formę. Jak podkreśla Daryja Kuziak, dżerełom inspiracji były archiwalne materiały, nagrania, ale też osobiste doświadczenia. Serbska władza przyjęła akczny plan odnosno narodnostnych praw. Autorwisty Petro Medwid. Jak informuje agentura Ruten Press, władza Republiki Serbia u 4-28 maja 2026 roku schwaliła akczny plan pro tworzenia praw narodnostnych mężczyzn na period roku 2026 aż 2029. Prynięcia tego planu je częścią pełnienia obowiązków, które są potrzebne w przystupowych perechoworach Serbii do Europejskiej Unii. Akczny plan pro tworzenia praw narodnostnych mężczyzn obsiahuje obłasty, które są ważne pro okremy mężczyzny, jak na przykład kultura, oświta, informowania, hosnowania języka w uriadnym kontakcie. To te obłasty są priamo w kompetencjach nacjonalnych sowitiów, samosprawnych organiów, które mają narodnostne mężczyzny w Serbii. Okrem tego, wspominaniem dokumenty wspomina się i równoprawna uczast narodnostnych mężczyzn w obszestwennym żywotie Republiki Serbia, czy zaboronienia dyskryminacji i akczny plan, by mał przynieść mocniejsze, instytucjonalizowane ramki, co do praw narodnostnych mężczyzn obszcze. Dokument, za informacjami agentury Ruten Press, był prerektowany u współpracy z koordynacją nacjonalnych sowietów narodnostnych mężczyzn, znaczy wszystkie oficjalno wyznane mężczyzny w Serbii mogli brać uczas na jego tworzeniu. Przed rokom wszystkie nacjonalne sowity dali swoje propozycje w ramach anekty z 70 woprosami w śledujących oblastiach: zabronienia dyskryminacji, kultura, medii, swoboda wieroispowiadania, hosnowania języka i pisma w uriadnym kontakcie, oświta, demokratyczna partycypacja, zabezpieczowania roboty, nacjonalny sowit, sowit pro międzynarodne odnoszenia, ekonomiczny rozwytok, międzynarodna współpraca. Serbia pożadała o członkostwo w Europejskiej Unii w decembrze 2009 roku. Status kandydackiej krainy był udzielony w marcu 2012 roku. Przystupowe perehowory poczęły się w januari 2014 roku i do teper odkryło się z Serbią ponad 20 z 35 przystupowych kapitał. W poślednim czasie proces spomalił się. Poniedziałek, 8 czerwca 2026 roku. Rusyny na Słowakii odświadkują swoje święto i 35 roku Światowego Kongresu Rusyni. W dniach 12 aż 14 juna 2026 roku Medžugorje stanął głównym centrum rusyńskiego obszestwennego, kulturnego i duchownego życia na Słowakii. Rusyńska obroda na Słoweńsku, u współpracy z Światowym Kongresem Rusyniu, Światową Radą Rusyniu, Mistom Medžugorje i dalszymi partnerami przygotowuje cielonarodne świadkowania Dnia Rusyniu Słowakii, które będą spojeny i z przypomnianiem wyznacznego jubileja 35. rocznicy osnowania Światowego Kongresu Rusyniu. Jak raz Medžugorje z Udmiściom do 1991 roku odbył się historyczno pierwszy Światowy Kongres Rusyniu. Program świadkowań pocznie 12 juna. Wieczór o 19:30 w prostorach ART Hotela odbude się besida pod nazwą Priamy uczestnicy pierwszego Światowego Kongresu Rusyniów w Medžugorje, podczas której się wernemy ku atmosfery i diam historycznego kongresu z roku 1991. Naślidno bude przyrychtowany społeczeński wieczór, który wytworzy prostor na neformalne stricze i wspominy. W sobotu o 9:00 w zasiedalni miejskiego uriadu odbude się konferencja pod nazwą 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu. Konferencja przyświadczona historii, znaczeniu i perspektywom rusyńskiego międzynarodowego ruchu przyniesie poglady pamiętników, fachowców i przedstawicieli rusyńskich organizacji i zwece drżał. Popolidne o 15:00 uczestnicy stricia się przed miejskim uriadom na pietnim akcji. Naslidno perejdą miastom skrojowaną procesją. O 16:00 na miejscowym amfiteatrii będzie prochodzyty gala program cielonarodnych świadkowań Dnia Rusyni Słowakii. Program przedstawi bohactwo rusyńskiej kultury, muzyki, śpiewu, tańca i tradycji. O 20:30 w domu Dity Światowego Nikołaja będzie promitania filmu Potopa, a tak samo odbude się i stricza z twórcami i aktorami. Zaproszenia przyjęli i Sara Chrypakowa, a Wołodymyr Czema, który u filmie grają. Niedzielny program zawierzy się świątecznym zasiadaniem Światowej Rady Rusyniu i uczestnią rusyńskich przedstawicieli na bożestwennej liturgii. Organizatory pozywają wszystkich Rusyniów, lubitelów rusyńskiej kultury, folkloru, historii i tradycji, jak i szeroko publiku, żeby przyszli na to tu wyznaczną poliju i w jedno tak odświadkowali Den Rusyniu Słowakii i 35. rocznicę Światowego Kongresu Rusyniu. W Priaszowi świateczno odkryli 14. rocznik Studium Carpato Rutenorum, autor wisty Petro Medvid. W poniedziałek 8 juna 2026 roku w prostorach Priaszivskiej Uniwersytety w Priaszowie świateczno odkryli Studium Carpato Rutenorum 2026, 14. rocznik Międzynarodowej Litniej Szkoły Rusyńskiego Języka i Kultury. Unikatna litnia szkoła, która jak jedyna u świti w ramach rusynistyki jest organizowana Priaszivską Uniwersytetą w Priaszowie, Instytutem Rusyńskiego Języka i Kultury, ma to drik 16 studentów, które studi z pojennych sztatów Ameryki, Czeskiej Republiki, Ukrainy, Japonii, Polszczy i Słowackiej Republiki. Wekrzynu tworiat zahraniczne studenty. Do teper litniu szkołu absolwowało 294 studentów. Tohoryczne studenty tak zwykrzają czysło ponad 300 absolwentów, które znania zdobyte na tej trytyżniowej szkoli mogą pak schosnowaty w swojej profesjonalnej oblasty roboty czy przy rozkrywaniu swojego rusyńskiego pochodzenia. Litniu szkołu świateczno odkrył Peter Konia, rektor Priaszivskiej Uniwersytety. Uczas na polii wziął i Petro Krajniak, wiceprymator miasta Priaszyw, który tak samo przychowarł się uczestnikom. Za Instytut Rusyńskiego Języka i Kultury przychowarła się jego fachowa robotniczka Zdenka Citriakowa.
1: lekcji po rosyjsku i po angielsku. I to trik, sąd prouczastnikił ku dyspozycji lekcji na rosyjskim i na angielskim języku. Kurs historii karpackich Rusyniów wada po rosyjsku docent Wołodymyr Fenycz, kandydat nauk z Użhorodzkiej Nacjonalnej Uniwersytety. Po angielsku magister Tomasz Kalinycz, który jest doktorantem na Karlovy Uniwersytety w Pradzie. Rosyjski język po rosyjsku uczy dr Kwiatosława Koporowa, uniwersytecki docent Instytutu Rosyjskiego Języka i Kultury. Po angielsku rosyjski język uczy magister Nathan Marks z Oklahomskiej Uniwersytety w USA. Etnografię teoretyczne studenty mają z magistrem Timotejem Fedorom z Muzeum Rosyjskiej Kultury w Priaszowie po rosyjsku i z magister Katarzyną Babczakową z Narodowego Oświatnego Centrum, która ma lekcje pro anglojęzycznych uczestników szkoły. Lekcje o rosyjskiej literaturze wede na rosyjskim języku docent magister Walery Padiak, kandydat nauk z Instytutu Rosyjskiego Języka i Kultury Preszewskiego Uniwersytetu w Priaszowi. Na angielskim języku uczy literaturę asocjowany profesor dr Nikolas Kupeński z Akademii Awiacznych Sył SZA. Studenty mają i suprowodny program. Trzy tygodnie letniej szkoły nesu dla o lekcjach. Pro uczestniki i todrik je przygotowany suprowodny program. I z odciąg Franciszką Krajniaką może absolwować lekcję rosyjskiego liturgicznego języka czy liturgicznego śpiewu. Pitut do Teatru Aleksandra Duchnowicza. Nowicza, Sołackiego Narodnego Muzea Rosyjskiej Kultury budut maty różne twórcze warsztaty, pidut i do rosyjskich regionów, gdzie budut hodne widity tradyczną swadźbu na wszczywlat i topolu, gdzie narodził się budytel Aleksander Duchnowicz. I to drik, studenty pidut do Polszczy, na Lemkowynu, gdzie w prostorach Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach poznakomla się z lemkiwską kulturą, robotą radia i portalu LMFM, a odprezentuje się im i dityaczy ensemble Teroczka, który przy organizacji idzie. Litnia szkoła świateczna zawierzy się peredaniem dyplomiu u piatniciu 26 juna. Rusyński muzej choce Sołacki Narodny Muzej perenesty do inczej budowy na te pere w ramkach Priaszowa. Autor wisty Petro Medwit. Jak w poniedziałek 8 juna informowała agentura TSR, Sołacki Narodny Muzej doczasno perenese Sołacki Narodny Muzej Muzej Rusyńskiej Kultury w Priaszowi i z teperiszniej budowy, gdzie koleś były kasarni, do innych prostoriów, który maje resort kultury w ramkach miasta. Pro agenturu to w poniedziałek potwierdziła generalna dyrektorka Sołackiego Narodnego Muzeja Bierosława Bernatowa. Za jej słowami maje Sołacki Narodny Muzej wypracowany techniczny stan budowy, w który je muzej i tot nie je dobry. Perenesienia maje byty doczasne. Cytuania. Odbyła się wnutriśnia rekonstrukcja prostoriu, gdzie nachodzia się ekspozycji toho muzeja, szto do perenesienia, doczasno peremisty metod muzej do prostoriu, który majemy dojednany w ramkach naszej rezortnej organizacji w Priaszowi, żebyśmy muzej nie zruszyli, leszyli kontinualną prezentację rosyjskiej kultury, powiła Bernatowa. Generalna dyrektorka by się dołała i owo prosi perenesienia muzeja do Medjugorje. No w tym poprosi, który przed czasem odkryła jak swoją pożadałku Rada Rosyjskich Regionów Słowakii, nie było jeszcze definitywno wyryszeno. Przypomnęła, że o tym dyskutowała z przedstawicielami Rosyniów na niedawni striczy. Cytuania. Chcę podkreślić, że muzej jest zbirkotwórcza instytucja, która musi brać do uwagi wszystkie aspekty pracy już perenesienia, tworzenia albo wyniknięcia nowego muzeja. My o tym wysiadowali z ohladom na odkryte woprosy z przedstawicielami Rady Władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne męszyny. Zachobyli sme sobie po dohovori i z wszystkimi aktorami tot prostor otworeny i finalne rozwiązania nie było, powiła generalna dyrektorka i z tym, że cytowania postawieniem męszynowych kultur intensywno zanymamy się z ministerką a rezortem kultury i podtrzymujemy hołowno koncept męszynowych kultur, w tym, że nie idę o kamienny muzei, które są na jednym miejscu, ale żeby rozsiach podpory męszynowych kultur iszł do regionu, albo się minimalno porył koncept. Koniec cytowania. Dalsze cytowania. My majemy na czysło żyteli uweliczesne mnożestwo narodnych kulturnych pamiatok albo kulturnych pamiatok i żeby to zefektywny ty, potrzebujemy zrobić koncepcję toho, jak na przykład w przypadku rosyjskiego muzeja, że to wielka budowa, je to nieefektywny energetyczny certyfikat, jak bacz żaden. Znaczy, nie możemy wymitać grosze na energię, ale musimy to ciłe zefektywny ty, powiła ministerka kultury Martina Szymiczkowa, nominantka SNS. Zmiany w rosyjskim muzeju od oktobra. Zmiennie w Słowackim Narodnym Muzeum, Muzeum Rusyńskiej Kultury, poczali diaty się w oktobri minuszego roku, kiedy była i z dnia na den odklikana dyrektorka Luba Kralowa, jaka była o funkcji od augusta 2019 roku. Od tego czasu maje muzej już drugiego powierzonego dyrektora. Naperet nim był Jan Pywowarnyk, który był jednocześnie riadnym dyrektorem Słowackiego Narodnego Muzeum Muzeja Rusyńskiej Kultury u Świdniku. Od aprila tego roku, kiedy Pywowarnyk stał generalnym dyrektorem Słowackiego Technicznego Muzeja w Koszyciach, powierzona wedżynią Rusyńskiego i Ukraińskiego Muzeja stała robitniczka Ukraińskiego Muzeja Ludmyła Rażyna. Na końcu maja Słowacki Narodny Muzej wypisał konkurs na riadnego dyrektora Muzeja Rusyńskiej Kultury. Zainteresowany może podchołosyć się do 16 juna. Za naszymi informacjami już powierzony dyrektor Pywowarnyk mał robitnikom Rusyńskiego Muzeja besidłaty o tym, że muzej z współczesnej budowy pide do innych prostoriów. Poklesianyczne zmiany na ryszeniu Resortu Kultury i Słowackiego Narodnego Muzeja nowy dyrektor bude musi ryszyć perenesienia muzeja do doczesnych prostoriów. Pożadałka na perenesienia muzeja do Medzeleborec. W czasie, kiedy był Pywowarnyk powierzonym dyrektorom Rusyńskiego Muzeja, Rada Rusyńskich Regionów Słowakii przyjęła na swoim sejmie u marcu stanowisko, że żadają perenesienia Słowackiego Narodnego Muzeja Muzeja Rusyńskiej Kultury do Medzeleborec. I z tą pożadałką wyszli późniejsze przedstawicieli tej organizacji do medyj. Proty takiej pożadałki jasno postawili się jak rusyńska obroda na Słoweńsku, która ma największą zasługę na wyniknuciu Słowackiego Narodnego Muzeja Muzeja Rusyńskiej Kultury w Piaszowie, tak i okruchu i stił Rusyni Słowakii. Wykonny wybór rusyńskiej obrody na Słoweńsku na swoim zasiadaniu w aprilu odnośnie tej temy przyjął i stanowisko, cytuję. Rusyńska obroda na Słoweńsku wyraża znepokojenia nad współczesnym stanem tej instytucji i podkresluje, że jej dalszy rozwitok musi być priorytetą sztatu w odnoszeniu ku rusyńskiej narodności mężczyźni. Poważujemy za przyrodne i żaducze, żeby na czeli stojała fachowo zdatna osobność spośród Rusyniu, która znaje środowisko, kulturu i potrzeby rusyńskiej komunity. Pisze się w stanowisku rusyńskiej obrody na Słoweńsku odnośnie tego, że muzej nie ma żadnego dyrektora od odklikania Kralowej. Cytuję. Wykonny wybór rusyńskiej obrody na Słoweńsku zanymał się i medializowanymi zadumami o perenesieniu rezydencji Muzeja Rusyńskiej Kultury i Spriaszowa do Medzeleborec. Co do tego wopresu, majemy jednoznaczne stanowisko. Nie jesteśmy zgodni z zmianą rezydencji muzeja i poważujemy za potrzebne zachować jego diatelność w Priaszowi, pisze się w stanowisku, z tym, że Priaszów jest przyrodnym, historycznym, kulturnym i instytucjonalnym centrum Rusyniu na Słowakii. Koncentrowania wyznacznych rusyńskich organizacji, kulturnych i oświetnych instytucji, jak i jego dostępność pro Rusyniu i z wszystkich regionów Słowakii, tworzą dobre usłowia pro dalszy rozwitok muzeja. Woprosom zanymało się i majowe zasiadania okruchłego stoła Rusyniu Słoweńska. Predseda OSRS Milan Pilip tody informował členiu, że w najbliższych dniach ku tej temi przedstawicieli Platformy stricia się z wedżynią Słowackiego Narodnego Muzeja. Stricza z generalną dyrektorką. Pilip już przed zasiadaniem OSRS osłowił generalną dyrektorkę Słowackiego Narodnego Muzeja Bierosławu Bernatowu i z radością o striczu ku temi muzeja. Na striczu zaproponował za rusyńską stronę trzech członów Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostnej Mężczyzny, między którymi je Pilip, Martin Karasz, jednocześnie predseda rusyńskiej obrody na Słoweńsku i Petro Medwid. Czwartego člena delegacji zaproponował Petra Stefaniaka, bywszego predsedu OSRS, który jej szefom Kulturnej Komisji OSRS, a problematyku muzeja ryszyć dochodobo. Bernatowa na striczu zaklikała i przedstawicieli Rady Rusyńskich Regionów, za którą wzięli uczest Mirosław Bober, Władimir Protywniak, jak i jej jednocześnie i členom wykonanego wyboru rusyńskiej obrody na Słoweńsku, który ma negatywne stanowisko ku perenesieniu muzeja. Primator Medzeleborec Władysław Wyszniowski i Mirosław Karekanycz. Obydwie strony sobie wymienili swoje argumenty za i proty perenesienia muzeja do Medzeleborec. Na kińciu striczy Bernatowa informowała uczestnych, że w tym roku nijak nie rozdumuje o perenesieniu muzeja do Medzeleborec. Wspomniała, że budowa w Priaszowie nie jest w dobrym stanie i chce muzej perenesty w ramkach Priaszowa do nowych, klimatyzowanych prostoriów. Jak sama powiła, nie ma powinność uczestnych informuaty, do których prostoriów to bude. Tak samo by sidłała o tym, że po nowym roku chce Słowacki Narodny Muzej obszcze otworzyty wopros narodnostnych muzeju Nelem Rusyńskiego i ryszyty to, jakby mali w budżetności funguwaty to te muzei. Z boku Słowackiego Narodnego Muzeja na Striczy nechotile odkrywate ane wopros rusyńskich artefaktów, które są do dnes w Słowackim Narodnym Muzeju, Muzeju Ukraińskiej Kultury w Świdniku, choć przedstawiteli OSRS i rusyńskiej obrody to chotile obhovoryty. Na wspak, przedstawiteli regionu na Striczy wysłowili się, że nie mają interes riszyty ukraiński muzej i artefakty w nim, bo za słowami jednego члена delegacji w Medzilabirciach sobie wybudują silny rusyński muzej i wopros artefaktów je czutliwej nechotiad na pruchy medzi Słowacką Republiką i Ukrainą. Między rosyjskimi organizacjami, które realno dłuchy roky robią na niwie rosyjskiej kultury, jest dłuchodoba zgoda, że artefakty, które są do dnes w ukraińskim muzeju i są prezentowane jak ukraińskie, muszą perejty do majetku rosyjskiego muzeja. Bernatowa tak samo na kinciu Striczy powiła, że ku temi by się znowa chotiła stritety do kole Hoseny, żeby sobie produmaty da kotre woprosy, które byle na Striczy prezentowane. Stan budowy jak argument. Перенесіння музея, котрий єдине з у власній будові, до інших просторів в рамках Пряшова, аргументує ся злим станом будови. Но треба підкреслити, що на злий стан будови довгі роки звертали увагу як русинські організації, так членове за русинську меншину в попереднім виборі про народносні меншини і етнічні групи, як і в сучасній Раді влади Словацької Республіки про народносні меншини довгі роки, мінімально, від року 2018-го. Choć przedstawiteli Rusyniu żadali ryszenia, które by przynesło wielką rekonstrukcję budowy, to te pożadałki nie reflektował ani popередni dołchoryczny generalny dyrektor Słowackiego Narodnego Muzeja Branisław Panis, ani władzy, czy to była popередnia władza Roberta Fica, pak Petra Pellegrini, Igora Matowicza, Eduarda Hegera, czy Ludowita Odora. Rusyński muzej nie był u centrum interesu. Naperek tomu Kralowi, jak dyrektorci, podaryło się zrekonstruować cały jeden trakt budowy w ramkach interieru, gdy wynikły reprezentatywne prostory, jakie spełniły usłowia, żeby mogli służyć jak muzejny. U 2021 roku w muzeju odkryli wystawną salę Michała Dubaja. Tema rezonuje, pozycji są niejasne. Tema rusyńskiego muzeja i wdiaka poślednim medialnym wysłowom, i z boku Słowackiego Narodnego Muzeja i Ministerstwa Kultury rezonuje. Rosyjskie organizacje i aktywisty boją się tego, że kroki wedą ku likwidacji rosyjskiego muzeja w Pryaszowi, a hołowno ku strati własnej budowy. Wynikło i anonimowe pismo, które mali podpisać

за сучасну будову Словацького народного музея, Русинського музея прийшов їх будучності, покла би ще нашли гроші на реконструкцію, або будову хоче резорт культури продати, і Русинський музей так прийде о свою будову. Так само ОСРС жада ясну відповідь на то, до котрих просторів музей має іти, чи суд адекватний і коли би ще то мало зреалізувати. Окрім того, ОСРС почав робити і дальші кроки, котрі мають довести ку захованню Русинського музея в Прешові і то в адекватних ті інституції просторах. Четвер, 11 червня юнія 2026 року. Periferie istnienia. Іван Медєші. Jedzenie. Autor recenzji. Gościnnie Jacek Lech. Francuski filozof Michel Foucault dowodził, że najwięcej o społeczeństwie dowiemy się nie poprzez analizę jego centrum, ale obserwując to, co zostało zepchnięte na margines. Szaleństwo, choroby, cielesność czy wykluczenie. Literatura od dawna też tę prawidłowość rozpoznaje. Wielkie narracje o kondycji człowieka bardzo często rodzą się zatem nie w metropoliach, lecz właśnie na prowincjach. Nie pośród bohaterów będących uczestnikami wielkiej historii, ale wewnątrz środowisk niedostrzeganych przez ludzi z centrum. Jedzenie Iwana Medieszego, wydane właśnie po polsku przez Hart, uchodzi więc w tej optyce za książkę niezwykle interesującą i nieoczywistą, ponieważ opowiada właśnie o świecie peryferyjnym. W rzeczywistości jest to niezwykle dojmująca opowieść o doświadczeniu współczesności jako takiej, o egzystencji pozbawionej stabilnego punktu odniesienia i wreszcie o człowieku pozostawionym samemu sobie w rzeczywistości, która dawno została zdekomponowana. Łatwo byłoby potraktować tę prozę jako literaturę lokalną, zakorzenioną w niewielkiej społeczności Wojwodiny i opisującą doświadczenie rusińskiej mniejszości. Byłoby to jednak odczytane nazbyt powierzchowne. Medieszi wykorzystuje lokalność podobnie, jak niegdyś wykorzystywali ją najwybitniejsi pisarze Europy Środkowej, Milan Kundera czy Bohumił Hrabal. Nie po to, by stworzyć etnograficzny portret miejsca, lecz by uczynić z niego metaforę świata. Peryferia nie wyznaczają tutaj geograficznego położenia, ale odsyłają raczej do kategorii egzystencjalnej, jak choćby u Andrzeja Stasiuka w jego eseizowanej prozie podróżniczej. Bohaterowie żyją poza centrum nie tylko ekonomicznym czy kulturowym, ale przede wszystkim poza centrum symbolicznym. Ani nie uczestniczą w wielkich narracjach współczesności, ani nie projektują przyszłości, ani nie wierzą już w możliwość społecznego awansu. Ich codzienność jest do bólu powtarzalna, klaustrofobiczna i pozbawiona perspektyw. I w całym tym rozbrojonym szczyptą humoru tragizmie szalenie uniwersalna. I znów nasuwa mi się tutaj kolejna literacka analogia, szatańskie tango Laszlo Krasznahorkiego, w którym Węgier opowiada o manipulacji, naiwności i moralnym upadku człowieka, o jego aksjologicznym bankructwie. W tym właśnie miejscu lokalność zostaje przekształcona w doświadczenie wspólne dla znacznej części współczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. Interesujące wydaje się również to, że Medieszi niemal całkowicie odwraca tradycyjną hierarchię wartości, na której przez stulecia opierała się europejska kultura. W jego świecie prym wiedzie ciało i wszystko to, co się z nim konotuje. Niedefiniowane jednak w kategoriach emancypacji czy estetycznej celebracji, lecz pojmowane jako biologiczny fundament ludzkiego istnienia. Głód, zmęczenie, seksualność, choroba, uzależnienia czy fizjologiczne potrzeby nie są jedynie elementami realistycznego opisu. To one organizują sposób istnienia bohaterów i wyznaczają granice ich wolności. Tytułowe jedzenie okazuje się więc być tutaj czymś znacznie więcej niż codzienną czynnością. Przeradza się w figurę człowieka sprowadzonego do podstawowych mechanizmów przetrwania. Można odnieść wrażenie, że Medieszi świadomie pozbawia swoich bohaterów metafizycznych tęsknot, pokazując, iż w świecie pozbawionym perspektyw najpierw odzywa się ciało, a dopiero później rodzi się refleksja. Nie oznacza to jednak, że autor buduje naturalistyczny reportaż o biedzie czy społecznej degradacji. Przeciwnie, rzeczywistość przedstawiona w jedzeniu jest konsekwentnie deformowana przez groteskę. Absurd, przesada i czarny humor stanowią dla rusińskiego prozaika podstawowe narzędzia narracji. Tak więc Medieszi pozostaje świadomym spadkobiercą środkowoeuropejskiej tradycji literackiej, w której znajdziemy pewną refleksję. O świecie najbardziej wiarygodnie opowiada się wówczas, gdy jego logika rozsadzi się do granic możliwości. Groteska nie służy tutaj rozrywce ani estetycznej prowokacji. Jest przemyślanym sposobem diagnozowania rzeczywistości. Świat przedstawiony wydaje się miejscami irracjonalny właśnie dlatego, że irracjonalne okazują się mechanizmy społeczne rządzące życiem bohaterów. Ich zachowania bywają śmieszne, lecz śmiech bardzo szybko ustępuje miejsca poczuciu egzystencjalnego niepokoju bądź pustki.
Nie sposób pominąć także kwestii języka, który przez wielu krytyków uznawany jest za największą wartość tej

książki. Medieshi specjalnie zaciera granice pomiędzy stylem wysokim i niskim, meandruje pomiędzy literackością a potocznością, zderza wreszcie brutalną dosłowność czy wręcz wulgarność z poetyckim rejestrem. Mnie ta wulgarność bynajmniej nie razi, za idiolektem Medieshiego kryje się bowiem koncept, u podstaw którego leży potrzeba stworzenia narracji niejednorodnej i przy tym maksymalnie wiarygodnej. Język staje się równoprawnym bohaterem tej prozy, bo znakomicie odzwierciedla chaos świata przedstawionego. Literatura Europy Środkowej wielokrotnie pokazywała, że właśnie na pograniczach kultur rodzą się najciekawsze językowe eksperymenty, a Medieshi zdaje się tę tradycję twórczo rozwijać. Z tej perspektywy inaczej należy spojrzeć również na obecny w książce bunt. Tu znowuż Medieshi przypomina mi nieco młodego Serhija Żadana. Nie jest to bunt romantyczny ani polityczny, nie prowadzi do rewolucji ani nie proponuje żadnego programu naprawy świata. Bohaterowie sprzeciwiają się rzeczywistości w sposób przygodny i zarazem nieskuteczny, uciekając w zachowania autodestrukcyjne, groteskowe fantazje czy krótkotrwałe strategie przetrwania. Ich opór nie wynika z przekonania o możliwości zmiany, ale z niemożliwości pogodzenia się z zastanym porządkiem. Medieshi opisuje więc doświadczenie charakterystyczne dla ponowoczesności, bunt pozbawiony nadziei, który nie przekształca świata, nie rusza go z posad, ale pozwala jednostce zachować resztki własnej podmiotowości. Tak się dzieje w przypadku Mirka, opowiadanie Zwycięstwo, Germen, opowiadanie Jedzenie, bądź Capondreka, opowiadanie Złe wiatry. Na osobną uwagę zasługuje tutaj również dość skomplikowany problem tożsamości. Twórczość Medieshiego wymyka się oczywistym klasyfikacjom narodowym i językowym. Autor pochodzi z wielokulturowej Wojwodiny, tworzy w języku rusińskim, funkcjonuje równocześnie w serbskim i słowackim obiegu literackim. Ten fakt dla interpretacji Jedzenia nie pozostaje rzecz jasna bez znaczenia. Książka ta powstała na pograniczu i jest wybornym przykładem literatury pogranicza, gdzie spotykają się rozmaite tradycje, języki i historyczne doświadczenia. Być może właśnie dlatego pisarz ten tak wiarygodnie opowiada o ludziach, którzy utracili jednoznaczne centrum własnej tożsamości. W moim odczuciu o ważności tej książki rozstrzyga jednak coś jeszcze, a mianowicie to, że Medieshi nie próbuje opowiadać o peryferiach z pozycji moralisty ani socjologa. Nie idealizuje swoich bohaterów, pozwalając im istnieć w całej ich biologicznej, językowej i egzystencjalnej niejednoznaczności. Dzięki temu Jedzenie wykracza poza zbiór 6 opowiadań o prowincji, nawet tak zgrabnie skonstruowanych. To literacka diagnoza współczesnego człowieka, dla którego centrum świata przesunęło się tak daleko, że właściwie przestało już chyba istnieć. A jeśli dobra literatura ma za zadanie odsłaniać to, co niewidoczne, książka Iwana Medieshiego czyni to z imponującą konsekwencją. No i ma wielu wybitnych literackich patronów, których duchy w tej prozie są obecne. Czy w sposób przez autora zamierzony? Wierzę, że tak. Autor Jacek Lech. Piednicia, 12 czerwca, junia 2026 roku. Żdaly zmy jak ryby dojczu. Krzysztof Krzyżanowski odświadkował na Lemkowy niswi jubilej. Autor komentarza Natalia Małecka-Nowak. Kole jednym momenti hnało pobudłanie stodoli chrypkach, z hałosniki wyzwuczał dżingiel telewizji Krakiu, a zaraz za nim programu w Sebe. Pewno na jednej osobie piszle murianke potili. W 90-tych rokach na reportaży z toho cyklu żdało się jak ryby dojczu. I tym razem przyczyną zamieszania był Krzysztof Krzyżanowski, autor pierwszych dokumentalnych filmów o Lemkach. Niewielkiej postawy, wojskowi szapci z daszką, wse pohidnej i wse z kamerą, bystrym okom, pozerającej na świt dowkoła. Tak w paru słowach może opisać ohołonoho heroja podii, jaka odbyła się 5 i 6 czerwca junia 2026 roku w wyjątkowych obstawinach przyrody w maleńkich rybkach przy galerii w Marmosiu. Tamże proszą piknik lemkiwskiej kultury. Impreza zorganizowana, żeby odświadkować jubilej w 80. rocznicę narodzin reportera Krzysztofa Krzyżanowskiego. Pewno ciężko by najty do koho seret naszych ludy, kto nie obizrył w swoim życiu na jednego reportażu toho człowieka. Pered takoj 30 rokami każdy den emisji jawił się bośłatom. Z zapertym dychom żdalizmy o godziny promitania premierowego odtynka, aż przychodził ten moment o Lemkach besiduale w publiczni telewizji. Za sprawą dokumentu Krzyżanowskiego polski świt czuł, jak złoczy lemkiwski język, jak czerczyt potik w chorach, jak przeżyła się świata, jak molit, jak się żyje, jakie są małe i wielkie zgryzoty z pilnoty, jakie ich strymlinia i jaka jest historia ludy lemkowyny.
To one było skorsze. W publicznym prostorii do toho czasu istnowała lem tako jedna wystawa Lemky, zrealizowana w 1984 roku etnografą Antoni Grochom w Nowym Sanczy. Publikacji o velokulturowym zmisti jawlali się bardzo nieśmiło. Kulturne życie mężczyzny było raczej wsobne i nie mało takiego pitpertia od derżawy, jakie maje teper. Nelem, że dokumentamy Krzyżanowskiego o Lemkach opowiadano, ale program Mamy w sobie był nam dany hołos. Mohlemy powiste świtu o sprawach dla nas ważnych, bolaczych, ciężkich, tiż takich, z których sme byli hordy, nesli nam radist i nadiju. Po średnich dniach Krzysztof Krzyżanowski parokrotno powił publici, że zaczął robić to te filmy, bo hańbił się za krywdy i niesprawiedliwist, które Lemki przeżyli przez swoją derżawą. Bardzo szczedra motywacja, ale jak raz, takim człowiekom jest filmowiec. Wrażliwym, rozumijuczym, z twardyma moralnyma pryncypamy. Przychodził do ludy, których skorsze mało kto widział. Besidłał z tyma, których skorsze mało ktoś widuał. Pereniósł naszej historii na ekran, trymający powahu, retelnist, dostojeństwo. I nie czy dziwnego, że tylko różnych osób zaangażowało się w organizację pikniku w Rybkach i że tak hromadni przyszli odświadkować krasny jubilej. Po prawdzie były to dwie ryczności. Najważniejszą był jubilej 80. narodzin Krzysztofa Krzyżanowskiego, a towarzyszuczom 65-licia telewizji Krakiu. Preludium pikniku w Rybkach było promitania filmu w Gminnym Ośrodku Kultury w Uściu Ruskim, które odbyło się w sredu 3 czerwca junia 2023 roku z posered wece jak 130 filmów do lemkiuskoj tematyki zrealizowanych Krzysztofem Krzyżanowskim. Autor wybrał 4, związane z ważnymi osobami i dijami. Po każdym dokumencie prochodziła ożywlona dyskusja. Wysiedłano o profesorii Emilianie Czerniańskim, świaszczennym uczennyku Maksymi, Lemkiuskiej Republici i Watry Wrzdyny. Hołownymi dyskutantami były zaproszona jak moderatorka doktor habilitowana Ewa Michna, profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu, autor filmu, i doktor habilitowana Olena Duć-Pfeiffer, profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu. Czyslennie zgromadzona publika, hołowno nowyczane i głody szojane, male welo i widani peredumań. Filmowe pokazy były tak samo osnową programu pikniku. Blok dokumentów pierwszego dnia opowiadał o tradycjach odradzaniu, ludziach oddani swojej kultury. Drugi tykał ciężkich, niewygodnych tem, krywd, przeprosin, odberania i odzyskłania. Zaproszonymi do besidy histmy byli Wasyl Szlanta, dr Leszek Grymorowicz, dr Justyna Cząstka-Kłapyta, Natalia Hładyk, Grażyna Bedlej-Furman i Petr Trochanowski. Moderowała autorka tego tekstu. Było zworuszenia, aż i slezy. Wydity na ekranie bliskich, które odeszły, to choć na moment poczuty ich fizyczną prysutnist. Zworuszenia czuty było też od publiky. Syła tych filmów jest bo welo wymirowa. Do Ripok przyszło welo przyjateli i znajomych filmowcia. Zaśpiła dla niego rosyjska wokalistka Marianna Żelezna, swojej dwinotki dołożył Martin Karasz. O spilnych steżkach i tym, co działo się poza kamerą, opowił muzyk Bogdan Bracha z Lublina. Pokaz dychtiarstwa zrealizował Tomek Doszna. O zilach opowiła Anna Czuchta. Koni przywił Władimir Kario. Julia Doszna, narratorka dokumentu z Peredrokiu, wystąpiła razem ze swoją uczennicą Iwoną Iskrą Krynecką. Obszerny prostory stodoły wypełnili się tołdy do kraja. Takie, że zainteresowania utrzymało się na spektakle teatralnej grupy Plemia. W programie naszło się aż i miejsce dla poezji Petra Morianki, jaki osobisto zawitał do Ripok. A ci list wił doktor habilitowany Piotr Kłapyta. Zawierzeniem programu był sobotni plenerowy koncert Orkiestry Świętego Mykołaja. Dobry na hołosneny i oświetleny wkazał, że Ripkę i ichnia galeria w Marmosiu z nowym obiektem to perspektywiczne miejsce kulturnego życia i nowych stricz. Ciła Bopodija była profesyjnie zorganizowana i peredumana. Odpowiadali za to Stowarzyszenia w Sebe, Agencja Krzyki i Gazdynia Zachorody Swistowej Sad Grażyna Bedlej-Furman. Rybkę przyniali czyslenne hosty, było radysni zworuszajuczo zwuczni. Iszczy pewno ku zwody mynę zakla wypełniać się zawerszalne filmowe słowa Melanii i Marmosz. A może nie wypełniać się nijak? Idło zakład, że pani Melania nie ma leby necz proty. Na mnohej błahy lita dla Krzysztofa i Ripok. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Dawno, dawno temu, za horami, za lesami, było miasto Horlicie. Była w nich bursa, ruska bursa.

0: młode rudy, nazywane ich bursakami. Bursaki z paletu. Ile? I sawczele. Było ich tu raz w łece, raz na usze. Na przykład Martin, prystyjny i wysportowany. A taki Julian?
1: Miły i wesoły, lubił grać w piłkę.
2: Martin z Julianem często grali w piłkę.
1: Podaj! Gol!
0: A Seman?
3: Wredny, lubił skakaty na skakanki.
0: A Jacko?
4: Jestem wysoki, mam rudy bajusy i lubię pływać.
0: A Włodko?
5: Miły, pracowity i śmieszny. Bo budowniczy, wszystko rozpierniczy.
0: A Mirko?
6: Jem śmieszny i teraz wam ktoś opowiem. Przychodzi baba do doktoria, a doktorio to franek.

borsaky wszystko co mamy, same zrobili albo wyhodowali. Maleko bursy ze horitku, sad, a nawet i stajniu. A w stajni czarodziejsku korołu.

0: Był już wieczór, lał lekki deszczyk, a królewna jechała swoją karocą. Nagle jej karoca wjechała w kolejnu i połamało się koło. Królewna założyła huńku, naciągnęła kaptur i sprawdziła, jak ludzie mieszkają w okolicy. Zadurkała do pierwszych lepszych drzwi.
1: Proszę!
0: Z których wysunęły się trzy chałowe bursaki.
2: Profesor, czy możecie mi pomóc?
1: Tak, a co się stało?
2: Uczyło mi się koleso.
1: Zaraz wam pomożę. Proszę, gotowe.
2: Dziękuję, ciocia.
0: Jak Karolina poiła, tak też zrobiła. Za paru dni, pod wieczór, przyszedł jej sługa i przyprowadził koron. A że było temno i bursaki byli już spiacze, zaprowadzili koron do stajni, dali listy, napoili i poszli spać.

0: На наступний день приходять до стайні і не можуть ще вчитувати, що корова є рожова.
1: Ні, рожова корова.
0: А найліпше було то, що при доїнню ще оказало, що корова дала різні смаки молока, от такого звиклого до яфирового. Każdy z borsaków lubił inny smak mleka. Na przykład Martin lubił waniliowe, bo było ono bardzo słodkie. A Julian
2: lubił malinowe, bo lubił maryny.
0: A Seman?
3: Ja lubił zwykłe mleko, bo lubił naturalist.
0: Za to Włodko
4: lubił wszystkie smaki mołoka.
0: No a Ihor?
5: Czekoladowe, bo lubił czekoladę.
0: A Jacko?
6: Lubił truskawkowe, bo mój ulubiony kolor to czerwony.
0: A Mirko?
7: Lubił czekoladowe, bo mi przypomina rodzinę.
0: Korowi było bardzo dużej pracy, ale bursaki byli wdzięczni za to mołoko. Za to robili jeszcze stosyk. Julian na przykład.
2: Poleduj rolę.
0: A Seman?
3: Ja daję korowi smakołykę. Smacznego.
0: A Jacko?
8: Ej, pomóżcie mi prysimi.
3: Już będę.
0: A Mirko?
7: Dbał o higienę osobistą krowy.
0: Za to Włodko?
9: Daję korowę.
0: A Martin? Robił masaż kopytą. Zawsze po dojeniu wszystkie bursaki siedzieli pić za dołą i pewnie smakały mułoko. Śmiali się, besiedłali.
4: A może byśmy susiniu tak zaprosili?
10: Dobry pomysł.
4: No? Kozak, chodź do nas.
7: Już idę. A wiecie, co ja wam opowiem? Dlaczego najbardziej lubię mleko czekoladowe? Bo jak byłem młodym młodzieniaskiem, siadałem z moim kumotrem Ignacym i piliśmy mleko czekoladowe w ognisku w lesie.
4: Maliniaka, ty już zaprosmy. Maliniak, chodź do nas.
3: Przecież, Durbaku, dobrze znasz, że mam uczulenia na mołoko.
7: Bruno, powiem wam kawą. Jedzie dziadek na rowerze i się śmieje, wy się kółka kręcą.

0: Jeden z sąsiadów był tak zazdrosny, że to właśnie bursaki dostali taką koronę. No i że nie ma się cieszyć, bo mam uczulinia na mołoko. Z tej złosty piszę do basorki.
1: Kto tam?
2: Maleniak, otwórte. Dobry dzień.
1: Dobry dzień.
2: Mam dla was sprawę.
1: Jak?
2: No bo bursaki dostali magiczną korową, a ja mam uczulinia na mołoko. I nie może z nim byty mołoka i śmijaty się. Proszę, żeby te szmaryły urok, żeby korowa była bezmołoczna.
1: Abra mnie kabra, niech korowa bursaki bude bezmleczna.
0: Bosorka posmotrzyła się głęboko w oczy korowy i jak pojęła, tak też się stało. Od tego czasu korowa nie dała ani kropli mołoka. Bursaki były bardzo smutne.
3: Moja krowa, moje mleko czekoladowe.
0: Nie płakali za mołoką. Płakali za to, że znaleźć to czeka korową, która nie daje mołoka. Kotlety. Drugi sąsiedził. Był omuszał po prostu bursaki. Za to piszał do worożki.
4: Proszę.
5: Dobra wróżko, pomóż mi. Krowa bursaków już nie daje mleka. A krowa, która nie daje mleka, zostanie przerobiona na kotlety. Proszę, uchroń ją przed kotletami.
4: Czary mary.
0: Worożka uchroniła korowę przed kotletami, że to prawda nie stiahnuła uroku, ale sprawiła, że korowa była niewidoczna.
6: Ty mój kopytka!
0: A żeby nie była nieprydatna, dodała jej śliczny

No i prawdę powiedziawszy, to korona niewidoczna była jeszcze bardziej przydatna, niż jak była normalna. Na przykład taka historia z lekcją biologii.

0: Nie mam. Chodź do odpowiedzi.
1: My no, Zazia!
0: Przedstaw nam układ pokarmowy korowy.
1: Jak to było? Nie pamiętam. A, przecież jest koroła. Wódźka, ono tu!
2: No to tak. Najpierwsze im sino. Potem ono lety tylko prosto. Ostry zakrót. Kryżyłka. Kotu by tu stronę pojechać. Prawa, liwa. Serdyna. No i potem już na sam koniec.
0: Ale to ta koroła ma bohatu serdynu. Seman zdał je.
3: Jest, gipsy.
4: Proszę, Seman.
5: Kto jest przy tym koronie?
2: Uczennicy byli bardzo wdzięczni korowi za pomoc, za to zrobili dla niej plakat z napisem Kochaj korowy, zdar biologią. Nawet wysił tam, gdzie teper plakat Slam FM. A pierwszy sąsiad, jak się dowiedział o tym wszystkim, to z wrażenia aż chpał z drabiny i zżałdniał.

0: płynu, dienia ruskiej bursy się zmieniało. Minęła jedna wojna, druga wojna, w ruskiej bursie powstał szpital. Leżały tam i Lemki, i Polaki z różnymi
1: odległościami.
2: Dajcie papier toaletowy!
3: Też się skończył!
0: Ukojeniem dla chorych był wieczór, bo były najbardziej tychy, ale i najbardziej rozśpiewane. Bo wtedy przychodziła koroła. I wszystkie razem! Stoja pusta. Pokolenki jej nie odzyskali. A jak już ją odzyskali, zaczęły się tu dziać różne rzeczy. Różne imprezy, akcje, rozpoczęcie roku, skończenia roku. Mamy tu nawet radio LEM FM. I szczerze chodziuczy, to czasem nawet czuty, jak koroła śpiewa po korytariach. To prawda, Dakus się zmieniła. Bądźmy szczery, przeszła mutacją. Jest teper głośnikom, jak sama Edyta. No i śpiła Dakus inaczej. Śpiła reggae.

0: Questo Pele.
1: Ola.
2: Mela.
3: Tosia.
4: Sonia.
5: Zuzia.
6: Julka.
7: Emilka.
8: Julcia.
0: Koordynacja warsztatu.
9: Mirko Pelechacz.
0: Muzyka.
10: Wasyl Adamiak.
0: Opieka nad dytmem.
6: Łarka Duć.
11: Olena Duć.
12: Marysia Pelechacz.
0: Prowadzenie warsztatu.
5: Magdalena Pietrawicz.
0: Realizacja.
5: Specjalnie dla Radia LMFM, Natalia Małecka.

0: Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorliciach przy wsparciu Ministra Administracji i Cyfryzacji i Gminy Uścia Gorlickie.
1: To był program z archiwum Radialem FM.

0: Ne było, a je. W kince sme sia doczekali.
1: Tu vem kinské radio.
0: Lemkiewski hovos w twoich żyłach.

106,6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

Mi wersz. Wojdu do tebe mi wersu i woryciata zatrysnu i nikto nie będzie widział i nikto nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozdertoj duszu czuhaniu, na tebe zaszmariu, od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budeš lem mi i niczyj inczyj. Od najbільшого болю найбільший.

0: Szukasz wsparcia psychologicznego? Twoje dziecko potrzebuje terapii logopedycznej? A może marzysz o odkryciu siebie na nowo z pomocą arteterapii i kart metaforycznych lub musisz wykonać badania psychologiczne do prawa jazdy? Zapraszamy do gabinetu psychologiczno-logopedycznego Elżbiety Wansacz w Wysowej. Miejsca, gdzie profesjonalizm spotyka się z ciepłą, życzliwą atmosferą. Zadzwoń 662-633-847. Napisz lwan@interia.pl. Gabinet psychologiczno-logopedyczny, arteterapia, badania kierowców, Elżbieta Wansacz. Tu zaczyna się Twoja zmiana.
1: Patrzcie na Chodyna, prosto prożytia w LMFM.

My, słuchacze Radio Alem FM, przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, a to Paczisna Chodyna, a to Radio Alem FM, a to wyjątkowo dnes pierwsze żywe wysyłania na antenie naszego radia, a to za to, że w przyjaciół i dnes ważna podia. Duch nowy czy przyjaciół, już to pośredni etap dnes doznamy się, kto toho roka był najlepszym deklamatorem, deklamatorką w tym konkursie. Deklamacyjnym, recytatorskim konkursie, tak organizowanym teraz Rusyńską Obrodu na Sołacej. Za to zaczynamy od Paczisnej Chodyny, nasze żywe wysyłania. Wisty zaś to może i się trafla, to, ale nie tak jak w Korzi. Zarano to sam mój recet, nasłuchujcie Korza już normalnie, a ja potowaryszu wam z tym swoim wszelejak z miejscowym.

energetycznej, feng shui energetycznej na początek tycznia, tak, na rozrycia. Poniedziałek mamy 15 dzień czerwca, junia 166 dzień 2026 roku, początek 25 roboczego tycznia. Przed nami jeszcze no tyżniu ponad 20, a dni dokładnie 100 no nie, 200, bo z dzisiejszym. 141 roboczych, a 59 swobodnych od roboty. Bez dzisiejszego operatamy jeszcze 129 dni. Jeden z słuchaczy już z tych napisany jest paczysny, a to znaczy, że świt się króty, dziewczytko jest na swoim miejscu. Te słowa dziękuję. Tak, paczysna jest, idziemy dalej. Dziękuję już, że reagujecie, że jeste. Ja idę dalej, no bo przecież to wszystko najważniejsze rzeczy trzeba podać. Swytaty zaczęło od rytii 24. Słońce wkazało się no na godzinę późniejsze, bez 10 minut o 4.14 w najwyższym punkcie słońca było o 12.36 zmarkaty się budy, znaczy zmarknę się pizno, bo o 21.47, a słońce zachody te budy o 20.58 i to oznacza, że długi z tego słonecznego dnia to 16 godzin i 44 minuty, tak mojej żwece. Tak mojej żwece strzyseł to tylko, a o chwilę przechodzimy do pogody i do posłowic. Pamiętam, żeby byli posłowici.

Najpierw brud posłuchaj ci pakł de pochoda, bo takie fajne mi się wybrali to te przypowiedki, że aż nie może doczekać, żeby się pochwalić, nie ma, znaczy, żeby się podzielić z wami, nie ma. No to jedna jest taka, no ale źle sobie poznaczyłam to chyba to. Dużo to mam i dobrze. No, do paradu się pochwaliłam. No, najbudę to te trzy, a potem jak jeszcze znajdę, to tu jedno, że to mała byty. Byty rozczarowana jem sobą. Dobra, chodźmy do tej. Dobromu tańczurystu nyczne zawadzat. Szkoda człowieka. Jaki tu jest sens to? Dobromu tańczurystu nyczne zawadzat. Szkoda człowieka. Pierwszy czas to jeszcze znamy, tak? Bo i po polskiej jest podobna wersja, ale z tym drugim to... Drąhal do nieba, a hupy jak nie trzeba. Tak lemkę sobie lubię by się dłaty. Jak tyś duj na horiacze, bo budesz du na bolacze.

0: Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
1: No i jeden następny słuchacz już komentuje po słowiciu związano z tańczuaniem i zaważaniem, że nic nie zaważało, że w sobotu poszalił nasz słuchacz z koleżanką z matury 45 roku temu. Gratulujemy. Impreza była. Nic nie zaważało, nic się nie stało. Cieszymy się. Dobry ten, tak. I to ta czerwona posłowicza, którą mam zaznaczoną, bo debym sobie podumała, że Lemke nie, że taki mądry, ale taki pit hit do tego, żeby właśnie jak powiem o co chodzi, to zaraz już zdradzę po słowiciu. To dumałam, że to współczesny jest bardziej twir. A Lemke tak po słowiciu mały i majut. Ze wszystkima dobry sobie lechej. No to trzeba właśnie odwrócić. Znaczy nie, żeby byty dla wszystkich lechym, ale żeby i sobie byty dobrym, tak? To na to już zwartale wow, sobie, ze wszystkima dobrej sobie lechej. No to zaraz pogoda.

ta śpiąga złoży dost po inni, ale z mist nawiązuje do czasy strasznego i takie straszne wisty zaliwają nas od samego rana. W poniedziałek w nocy, kiedy stał się celem najcięższego rosyjskiego nalotu od 2 tygodni i naśledztwem to była śmierć 4 osób, 24 były ranene. Serce zniszczonych obiektów naszła się znana, znaczucza, ważna Poczajuska Ławra, prawosławny monaster, jeden z najważniejszych pamiątków kultury i duchowosty na terenie Ukrainy. To jest obiekt miejsce wpisane na światowej, na listę światowej spadkowiny UNESCO. No nie jest żadnych światosty, chodziłoby się powiedzieć, dla tego, tej warwary świta. No ciężko tu komentować. Warwarstwo, nie wiem.

No tak, czasem prosto z wystarczy byty. Idemy dalej, rady. Idemy dalej, pozeramy na site Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki i Synoptyki. To chorze Instytutu by się dojrzeć, że dnes, spokojni, ale pochodowo. No my tak sobie możemy być dwa też, że w nas spokojni od pogody i mamy wielkie szczęścia. I tak jak było w poprzednich dniach, przez Polszczu owandruwate budut klitynkę, burjowy klitynkę z deszczem i burjami. Temperatura no, nie będzie do końca przypominać tej czerwciowej. W najteplejszych regionach się najwyżej, 19 gradusiu. Rano najwece, no jeszcze takie jest rano, najwece rozpochodzeń na południe, nad resztą regionu chmary, z których może polewaty. Najwece deszczu na północy, osobliwo na Warmii. Nie nad samym morzem, protiahom dnia zachmarzenia wielkie z przejaśnieniami, na południu też z rozpochodzeniami wsiadel możliwej krótkoczasowej deszcz, wsiadel możliwy też i buri. Najwięcej może być ich na północy, najmniejsze na południowym zachodzie. Kiedy do tej buri dojdę, to może trafiać się też i grad. Na termometrach maksymalnie będziemy widzieć 14-15 gradusów w horach. W horach na Warmii, na Pidlaszy, 16-18 na Zachał i 19 na lubuszskiej zemli. To tu odczuwalną temperaturę będzie obniżać silny witer, zachodni witer, jaki będzie w porywach duty nawet do 60 km na godzinę, a w czas bury do 80 km na godzinę. Nic dość pochidna, na południe jest ok, a nad resztą regionu chmary z krótkoczasowym dojdą. Początkowo jeszcze pod wieczór możliwe bury. Najwece deszczu zas synoptyki prognozują dla północnej części drżawy. Temperatura obniży się do 8-9 gradusów w horach na lubuszskiej zemli i do 10-12 w reszcie regionu i witer podułaty będzie z zachodu. Ale desy mi już tu migło właśnie, że w najbliższych dniach będzie zmina, wielka zmina po poślednich dniach z studeną, zimną, z dojdżamy. Pod koniec tygodnia poczujemy wydarzenia lita. Nadejdzie pierwsza tego roku wołna horiaczki i byty może w weekend temperatura wyniesie nawet 35 gradusów Celsjusza. I no, powiedzieć, że będzie ciepło, to jak nie powiedzieć. Ale takie wysokie temperatury nie będą trwać długo i skoro zas zrobi się studeniejsze, a to ostudzenia poperedyt perechit niebezpiecznych buri. Także to będzie rozmaity i chyba nie do końca fajnie.

To była grupa Touhai i ich najnowsza płatnia San History, Rikompesany, a piśnia zalotna z bubrka. My teraz pozeramy na kalendarz podi i najpierw idziemy do miejscowej publicznej biblioteki w Gorleciach, a tam dnes prohulka ślidamy Baruta. Początek godzina 16. Podczas tego spaceru Katarzyna Liana, kustosz Muzeum PTTK w Gorliciach, będzie opowiadać o historii miasta, o jego odbudowie i przede wszystkim o spadkowini Józefa Baruta, wydatnego architekta, jaki odegrał ważną rolę w odbudowie Gorlic po zniszczeniach I światowej wojny. Początek tej prohulki to pawilon historii miasta Gorleci i organizatory przewidują, że prohulka potrwa 1,5 godziny. Uczast jest bezpłatna. Podia jest realizowana w ramach szerszego projektu Józef Barut, architekt miasta z Gruzji, jaki dofinansowany jest Muzeum Historii Polski w ramach konkursu Patriotyzm Zarany. Inżynier Józef Barut przyszedł na świt 19. stulecia w Korczyni koło Korosna, w dość biedni chłopskiej rodyni. W Korośni skończył średnią szkołę, po maturi zaczął wczyć się na Lwiwskiej Politechnici. Studiowaty skończył w 1914 roku i to z wyróżnieniem, ale w związku z wybuchem I światowej wojny tytuł zwalnia inżyniera zdobył dopiero w lipcu 1919 roku. Miesiąc potem był skierowany do roboty na stanowisku referenta w powiatowym biurze odbudowy w Gorleciach, które kierowało odrestaurowaniem miasta. W 1922 roku po likwidacji biura był poklikany na stanowisko miejscowego architekta i z Gorleciami związał swoje życie. Wiele czasu poświęcił odbudowie miasta, porządkowaniu jego prostoru, projektował też nowe obiekty, zaprojektował i odrestaurował Marieńczym Aparu Kosteliu, kamienic czy obiektów o publicznym charakterii w Gorleciach. Do najbardziej znanych należy budynek banku przy ulicy Jagieły, danej gruntowni konserwacji ratusz, a też kamienici z tymi pitniami przy ręku. Mocno borą się o uratowanie niejednej pamiatki gorlickiej ziemi, tej architektonnej pamiatki. No, na przykład zachorony przed rozobraniem dwór karwacjanił. I jemu miasto zawdzięcza też konserwację szoru gorlickich kamienic z wisem na 10 i 19 stuleciach. Stulecia w 50. rokach minułego stulecia uratował kostel Rożydestwa Bohorodyci w Gorleciach przed zawalinią. Jednym z ciliów jego działalności było też zorganizowanie w Gorleciach muzeum. I w 60. rokach 20. stulecia dowiódł do oddania regionalnego muzeum w Gorleciach, to teraz Muzeum PTTK w Gorleciach. Inżynier Barut był wydatnym architektem, któremu Gorleci, gorlicka zemla, wiele zawdzięczając w obszary odbudowy ze zniszczeń po wojni. Osoby, jakiego znali, wspominali go jak tychoho, skromnego, niebesidującego za wiele. Taki szczupły, wysoki pan, wse zadumany, nikoli nie wiedział, kogo myjad, nie zdał też na żadne wytania się, specjalne traktowania. Non omnis moriar na jego skromnym grobie na cmentarzu w Gorleciach na Chałdycie to ta sentencja. Barut w pamięci miasta ostaje i dnes szersza stricza z jego dialnistią i z jego miściami. Początek godzina 4 po południu, przypominam, start przy pawilonie historii miasta Gorleci znaczy się w samym rynku. A drugą podium, jaką organizuje publiczna biblioteka w Gorleciach, to 10. bicyklowy rajd odjazdowy bibliotekar, odjazdowa dziesiątka bibliotekarza i czyta
czy czytalnik na trasie Gorlici-Bicz. Z Gorlic do Bicza początek godzina 9 z parkingu obok siedziby filii biblioteki, to przy ulicy Michalusa i prohulka powede do dydaktycznej zahoritki w Biczy, jaka nachodzi się przy węgierskiej 4. W sumie to powiem wam, że mieszkam w Biczy i też tam jest dydaktyczna zahoritka w tymże miasteczku. Koniec rajdu planowany jest na 14.30 nazad pit oddzielnią naukowo-technicznym biblioteki w Gorliciach. Okrem toho, że w programie jest parę ist tam i nazad na rowerach, to jeszcze w programie grill z peczynią kobasy, yoga, nie znam czy to peret, czy po kobasi, zabawy dla dzieci i konkurs. Trzeba się zapisać. Uczast w rajdzie można włożyć do 18 czerwca, junia. Kontaktujcie się z biblioteką. Partnerom tegorocznego rajdu Perejstu jest rowerowy sklep Ostre Koleso w Gorliciach. Kiedyby mało laty, a znamy już, że nie ma laty, ma być bardzo horiaczo, to rajd będzie przeniesiony na 27 czerwca, znaczy się na następną sobotę. Rekomenduję jednak może po dwie albo trzy flaszki wody sobie wziąć, kiedy ma być 35 stopni gradusów ciepła w sobotę, a tu jeszcze taki fizyczny wysyłok. Gorlici Beach, desiatka profilaktycznej, bicyklowej, rajd odjazdowej bibliotekar. To podi od miejscowej publicznej biblioteki w Gorliciach. Przenosimy się teper do Nowego Sącza. Tam w tym tygodniu będzie prochodzić festiwal Teatru Toj Zemli w rytmie natury. Sądecki etnograficzny park i galicyjskie miasteczko zamieniać się w prostor teatru, muzyki, natury, tradycji. Festiwal Teatru Toj Zemli w rytmie natury to parodniowa artystyczna podia, która prosić publiku, żeby doświadczyć i przeżyć kulturę w bliski, wspólnotowy sposób i do tego jeszcze się zanurzyć w krajowidy. Program festiwalu jest zbudowany do idei powrotu do rytmu natury. Rytm rozumiany i jak tot, który wyznacza przyroda, czasy roku, ale też i lokalne tradycje, ale też i rytm międzyludzkich relacji, z pilnego przeżywania sztuki i uważności na miejsce i pamięć. Nie bez przypadku festiwal będzie prochodzić jak raz w prostorach skansenu i galicyjskiego miasteczka. Sceneria dawnego seła, miasteczka 19. stulecia, to będą takie same uczestniki podii. Spektakli, koncerty filmowe, promitania, warsztatowe działania będą prochodzić między historycznymi zabudowaniami i w bezpośrednim kontakcie z publiką. No i uwaga, program. Pierwszy dzień, 18 czerwca, otworzyć spektakl dla najmłodszych w Sam Lis Natalii Kozy. To sensoryczna historia o naturii, w której prostor zamienia się w doświadczany wszystkimi zmysłami lis. Pak publika perejde wojdy w spokojniejszy nurt zwłoku, zawdzięki Sound Journey z misami. Relaksacyjna podorosz osnowana na gongach i piśniach, a po południe perenese powtórzenia spektaklu, a za wieczorem festiwal perenese się do galicyjskiego miasteczka i tam wyzwuczy koncert choru z Gorlic z kantory z Karwatiani. Leć głosie po tej ziemi. A den zapre energetyczny koncert Gwizdy Wieczera Górala, jaki uczy elektroniku z tradycją Karpat i jego muzyku znaty z naszej anteny. Drugi den, 19 czerwca, zacznę performatywna baśń Marsz Obrazy Maszy Winiarskiej, a pak promitania filmu Szeptuchy. Ta wykład, prelekcja o wyprawach ansamblu legendarnych Gardzienic na Sandecku Zemlu. W drugi czas dnia prezentowany będzie monodram Raz do wkoła Żeny Wesela, Żeny Wesila, Kingi Kowalsko i spektakl Floyda Favela Sweet Cherry Wine. Osobliwym punktem programu tego dnia będzie premiera
Nowoho Wydowyska, Dywowyska, Teatru Toj Zemli, Oryna Czarownycia, Oryna Bosorka. Ciwist dopera to muzyczno-performatywny występ Ewy Langer, Piśni Żab, Hołos z Bagna, historia o relacji człowieka z naturą i zanikających moczarach. Trzeci dzień festiwalu, 20 czerwca, odkryje etnograficzno-zilarska prohulka z Anną Pietruszą. Prohulka poświęcona miejscowym roślinom i zilarskiej tradycji. Pak promitany będzie film Człowiek z Puszczy w reżyserii Małgorzaty Szyszky, po którym publika będzie mogła widzieć hostynny spektakl korinnych twórców z Kanady. Sweet Cherry Wine w reżyserii Floyda Favela. I wieczór przyniesie dywowisko Buria nad Popradą Teatru Tej Zemli o relacji mamy i syna. Wszystko będzie osadzone w krajowej Doliny Popradu. Wieczorem odbudzie się kruch piseń, odkryta z tej czas pilnego śpiwu. To westy będzie Kat Poręba. I pośredni dzień festiwalu to warsztatowe dijania, próby uczestników projektów Rytmi Natury, po których będzie zaprezentowany spektakl Baśni Odkrytego Serca Mateusza Trębaczewskiego. Pak pokaz inspirowany rytmem Czasty Roka, a kulminacją dnia będzie dywowisko Janosik Perebudzenia Teatru Tej Zemli. Festiwal dopera koncert ansamblu Sujky, wspólne świadkowania i finałowa energia ciłej podii. I nie wyczu, żeby tu była jakaś podana opłata za uczast w tych wszystkich festiwalowych podijach. No, zwłóczy to wszystko absolutnie bardzo ciekawe i inspirujące. Wisam na cety 21 czerwca Festiwal Teatru Tej Zemli w Rytmi Natury. Ale to jeszcze na koniec toho, co się będzie działo w Sanczy, bo przypominam, że trwa 24. Sandecki Festiwal Organowej Muzyki L'Arte Organica i tego tygodnia odbudzie się koncert w kosteli Świętego Kazimira Nelem Barok. Koncert odbudzie się w czwartek 18 czerwca o 18:30 trycet w programie Twory Händla Paskini Bacha, Franka, a prezentuaty wirtuozeryju będzie Tomasz Adam Nowak, to absolwent Warszawskiej Muzycznej Akademii w klasie Joachima Grubicha, pak prodążał nauku w Mionchenii, w Amsterdamie, w Paryżu, skończył też studia kostelnej muzyki w Essen, jest laureatą międzynarodowych organowych konkursów w całej Europie. Jak jedyny Polak w wiek 50-letniej historii konkursu był laureatą międzynarodowego konkursu organowej improwizacji w Haarlem w Holandii. Koncertuje po całej Europie. Nagrywał dla Veloch kompanii, dla Veloch a radio i tak samo na Horadżanej, no uśpiszni koncertują, czyli po ciłej Europie. No i to też jeszcze na koniec, bo w tym tygodniu projdę Semej Karpacki Zist. Tu się perenosymy za graniczu, ale to wszystko po susicku. A kiedy już jem na sajcie Małopolskiego Centra Kultury, to no to też wam opowiem o tym. Od 19 do 21 czerwca w Żylini, Terchowi i Orawskiej Piłhori, ta Orawskiej Jasenyci na Słowacji odbudę się Semej Karpacki Zist. Program jest absolutnie wypełniony. Zwyczania, synagogi, jarmaki, koncerty, występy. Ciłe mnóstwo folklornych ansambli. My to znamy, że na Słowacji tam w każdym seli najmniejsze dwa ansambli posiadbyty. Prezentowana będzie pasterska kultura, ogniska karpackie. Bardzo bohaty program Karpaty Łuczat. Takie hołowne hasło toho 17. karpackiego zjazdu w Żylini. Przede wszystkim w Żylini.
a 21 czerwca od 15 do 19 w galicyjskim miasteczku odbudę się 23. Karpacka hostyna, może karpacki odomasz w galicyjskim miasteczku. To propozycja na rodynne prowadzenia czasu, występ folklorystyczny ansambli z Polski i z Słowacji. Będą jarmak, remisnyk, narodne artysty. Będziemy można sobie pokupować rozmaite rzeczy, popróbować różnych straw. Karpacka hostyna 21 czerwca, znaczy w najbliższą niedzielę od 15 godziny w galicyjskim miasteczku Nowym Sączy.

0: máme tady konec, konec jízdy, konec zábavy. Tak kdo máte zakoupené žetonky, stupenky, postupu...
1: Dobrze, że mamy... Dobry, dobry, że mamy czujnych słuchaczy. Jeden ze słuchaczy napisał, zareagował od razu, jak jąbę sidłowa o prochuci. Ślidamy Józefa Baruta w Gorlicach, ale przyuważyłam dopiero, jak już skiczyła cię w hit, że Józef Barut, okrem tego, że zanymał się Gorliciamy, to jeszcze i my, jak Lemkę mamy, musz to zawdzaczaty, borał się między innymi o to, żeby zachować starą drewnianą cerką Światej Paraskiewy w Pankni. Zaprojektował dzwonniciu przy cerkwi w Rychwałdii, czy dzwonniciu przy cerkwi w Rygidioli. Także to dziękujemy serdecznie naszemu słuchaczowi za uzupełnienia tych informacji.

Moi drodzy, a na naszym portale możecie już czytać obszerny dopis z minułej weekendowej podii, ważnej podii w Medjugorjach. Prochodziło świadkowanie jubileju 35 roku od osnowania Światowego Kongresu o Rosyniu i to świadkowanie było połączone z Dniem Rosyniu Słowacji, ze świadkowanią Dnia Rosyniu Słowacji i wszystko prochodziło hołowny. Hołowny świadkowania prochodziły w Medjugorjach. Program zaczął się już w piątniciu i to była bardzo ciekawa stricza, bo stricza związana z tym pierwszym światowym kongresem i w besiedzi uczestniczyło wzięło dwóch tych, jakie były prezentowane na tym pierwszym Światowym Kongresie Rosyniu, który proszę w marcu 1991 roku. I na besiedzi w Medjugorjach prezentowane były Aleksander Franco, bywszy długoletni dijacz rosyjskiej obrody, moderator pierwszego kongresu, i Andrzej Kopcza, szef Stowarzyszenia LMQ, jaki był za prezydialnym stołem pierwszego kongresu, jak według delegacji z Polski. I jak wspominał Aleksander Franco, nie było czasu za dużo, właściwie było bardzo, ale to bardzo mało, żeby zrobić pierwszy kongres, bo w listopadzie 1990 roku proszę pierwszy Sejm o rosyjskiej obrody, to organizacja, wspólna organizacja rosyjska na Słowacji, przypominam. I już w marcu odbył się kongres. To posmotrzcie, jak to mało czasu lempa. A to za organizacją kongresu besiedowano jak raz na pierwszym Sejmie rosyjskiej obrody. No i musimy sobie też uzmysłowić, że to były czysto inne obstawiny jak teper. Nie było internetu, mobilnych telefonów. Trzeba było się kontaktować klasyczną pocztą. Denegdy już były tradycyjne stacjonarne telefony, ale to nie było takie lekkie jak teper. I organizacją pierwszego kongresu chcieli zrobić to tak skoro, bo już w maju 1991 roku w Czechosłowacji prochodziło spisowanie ludy, powsoludny spis, i już dumali o tym, żeby była możliwość zapisać sobie rosyjską nacjonalność w czas tego spisowania w maju w 91 roku spisowania ludy. Za to tak wszystko było roblene i uśpiszni. Trzeba przyznać, że to wszystko proszło. Andrzej Kopcza wspominał, że o kongresie doznał się na dwa dni przed jego początkiem od Petra Trochanowskiego. I choć mieszkał i dalej mieszka daleko, bo w zachodniej części Polski, to delegacja z Polski przyjechała. Wzięła uczest. Obydwa bywsze uczestniki pierwszego kongresu opisali to tu podjęło jak bardzo ważny i mocny moment w ich życiu. Była możliwość wziąć uczest w pięcioosobowych delegacjach za każdą dżawu. To Medjugorjski Dom Kultury był wypełniony po brzegi, bo przyszły i miejscowe Rusyny, ale przyszły też i trzy autobusy Rusyniu z Podkarpacia, znaczy z Ukrainy, z Zakarpacia. Choć było mało czasu na zrychtowanie tego pierwszego kongresu, to prysutne były na nim delegacji Rusyniu z Czechosłowacji, z Polski, z sowieckiej Ukrainy, Jugosławii i Północnej Ameryki. Kongres wybrał sobie pierwszą światową radę Rusyniu, dał sobie odważny Chili na lobbowania o prawa dla Rusyniów w okremnych dżawach, w jakich żyją. Była zaczata wtedy tema kodyfikacji języka i dalszych obszary, które zaczęły się pak
realizovati. Учасники того конгресу, пан Франко і пан Копча, сконстатували, що атмосфера була неповторна і що знали вже по конгресі, що той возродний процес ще не затримат і що діло буде продовжане. На świadkowaniach weekend działo się jeszcze bardzo wiele innych rzeczy. Czytajcie obszerny dopis z Petra Medwidia na naszym portale. Zaochoczujemy. Albo wyczekajcie do jego audio o wersji pod koniec tygodnia.

Moi drodzy, zazeramy teraz do kina i serię tego weekendowych premier w polskich kinach jest Mężczyzna Horror, film science fiction Backrooms, bez wychodu. Komentarze do tego filmu są pozytywne, znaczy trzeba wysoko oceniać to horror, tak to lubili, to filmowego żanru, to jest dla was. Clark trafia w podziemiach swojego sklepu na perechid do jakiegoś właśnie nie wiadomo czego. Na pierwsze szmarnie okom to jakieś korydory, poplantane korydory. Kiedy Clark opowiada o tym swojej terapeutce, żena stwierdza, że to musiał być o mamy, jak zapowiadają do pogorszenia psychicznego stanu Clarka. Sytuacja zmienia się, kiedy Clark przestaje przychodzić na wizyty. Zniepokojona terapeutka Richard odkryty, co się z nim stało. Kiedy go ogląda, trafia do realności, gdzie czas traci sens, prosty się jakoś przemienia, ta poza granicą wydymosty, chociaż to jest nienaturalnego. Dużo pozytywnych recenzji. A nie wiem, że pozytywnych recenzji, a jeszcze na horyt, bo my, że inczyma,

Złota Palma dla reżysera Pawła Pawlikowskiego, Maja Czerchowa. Premiera to film Witczyzna. Wysokie noty, film znany już i w świecie. Witczyzna to historia o relacji między Tomasem Mannem, laureatem Nagrody Nobla w obszarze literatury, a jego dziłką Eriką, aktorką i pismenniczą. Akcja prochodzi w wyrzkowym momencie zimnej wojny. Otec i dziłka ruszają tu w ciężku, przepełnioną emocjami, podróż czarnym bikom przez zrujnowany Niemcy z Frankfurtu pod amerykańską kontrolą do Weimaru, pod sowickim wlejaniem. Pierwszy raz od wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak skorsze ryszył, znaczy podjął ciężkie ryszenia, żeby wyemigrować do Zjednanych Stanów Ameryki. Ojczyzna i w polskich kinach od tego weekendu.

Moi drodzy kraśni, dziękuję za dnešnju przysutnist, za vaše uwagę, komentarzy. Rachuję na powtórzenie zaran 9.15. Ja budu budu tej wy spokojnego dnia. Wam przewam, by się Natalia Macka-Nowak, Pacisna Hodyna, Radio LMFM. Ostańcie z nami.

Witam serdecznie, pozdrawiam, słuchacie Radio LEM FM od Briana Scotta. Jestem na planie filmowego Bogdana Dziworskiego. Bogdan Dziworski filmuje Fabryka Andiego Warhola. Bratny tu w Polsce, na Łemkowszczyźnie. Pa, pa!

Wydity i merty. Nycz zajdesz, soneczko, za horu daleku, nycz wozmesz za sobą klycz predweczerni lalekiu, blisny mi iszcze. Bo plekaj kwitia na zemle rydni, ryd mi swobidnym wygry i aż tak zajd. A ja już radosty bezmir wozmu na plecze, nogę za tobą powleczu do zmerku.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovorit Priyashiu, jak i w Radiu Lem FM możecie hostyni słuchati zawdiaka kamaradskomu Radiu Rustin FM z Bratysławy.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatoruskiego Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatoruskiego Obczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tydzień.
1: Дяженько на серцю плаче дочі.
0: Карпатська Русь, номер 51. П'ятниця, 15 листопада, новембра 1946 року. Кункова повід горлечі. Ваню Гладику в Нью-Йорку пишу до родної з Кункови під датом 6 вересня 1946 року. Nowoste w nas ważny gnit. Żyjemy po staromu przy nowym prawitelstwie. W Klimkiewci, jak wam może widomo, lisowe bandyty spalili 18 chysz. Nolem toty, w których osili Polaky. Stało się to przy końcu żnył. I tak Polaky niedługo natieszyli się ludzką pracą. Polewy roboty my już pokończyli. Pomało tyle żyto, pszenyciu i posijale ozymynu. Jeszcze mamy wybrate kompery i buraky, nawozy tydrow i wse hotało na zimę. Urodzaj udał się dość bohaty. My na mało tyle żyta 4 metry, pszenicy 2 metry, jaczmeniu 10 metrów, orkiszu 4 metry, ołsa 18 metrów. Kompery i buraki zarodyli lepsze jak w poprzednie roki i isty budę pod dostatkom. My aż teper poznali, że wojna zakończona, bo od 1 sierpnia nowe prawitelstwo unieważniło wsi kontyngenty, a do tego czasu my musieli dawać kontyngenty jak i w wojennym czasie. I z Rosji teper nie pouczamy na jakich widomostej, nie pisam, bo hovoriat, że to granica między Polszczą a Rosją zakryta. Pierwsze pisma perenosyli to te Polaki, że to pereselali się i z Rosji do Polszczy. No teper to pereselenie ustało. Radocyna, powit Gorleci. Jedna krajanka w New Yorku peredała w redakcji pisma, jakie ona dostała od sestry i bratanka i z Radocyny. Pisma pisane 1 wersnia toho roka. Sestra dziękuje za pakunki, a dalsze donosy śledujucze. Już im nie mała całkom niejakich łachił. Tak nas obrabowali do czysta. A drugi pakunok przyszł do Dupeja, po czechosłowackiej stronie granicy, na same matkobiżane puszczania. Od swojego muża już 13 tydzień nie mają niejakoj wisty. To może wy tam też to odczujecie, bo ja czuła, że w Rosji nastała wielka posucha, to się nicznie wrodyło w 18 oblastiach i że nasi ludzie przychodzą tu bliżej granicy. I tak opowiadają, że trzy transporty z naszymi ludźmi mają pryty nazad. To i ja czekam, że może i win nadejdę. Jaselski starosta kryczał na sesji z witamy, że ludzie z Rosji idą nazad, to żeby ich, to te ludzie, co są do doma, przyjęli czestno, żeby im przykrosty nie robili, że to tak wszystko od Boga się stało, że to ludzie swoje domy poleszali i swoje majetki, a piszli na czużynu. To jak nadal budę, niech to nie znaje, czy jak to przyjdzie, czy nic. Przed wesną przyszło do Bortnoho wisem rodyn, a teper do nieznajowy jeden gazda przyszedł z żeną i z dwoma dietmi, ale bez chudoby, tylko łachy przyniósł. I po innych sełach pokus ja traflat, że to choć kto przychodzit, to może i mojemu mużowy hospod pomoże pryty na swoją zemlu. Bratanok pisze, w nas teper ciężko żyty, bo wojna wszystko poneszczyła, a zarobyty grosza nie zarobyt nigdy, bo taki czas, chyba dekole perejdu za granicę z towarom i tak zarobił na życia. Ale ciężko perejty, bo i majut, był jem pojmany w zimie, tom siedział 6 miesięcy w areszty. Ja żył przy teti, bo moi mama chmerli jeszcze w 1942. Jak przeszł front, to Ruskę zabrali do wojska, tak i mnie zabrali. Byłem 2 tygodnie na ćwiczeniu, a potem mnie posłali do frontu. Po zakończeniu wojny przyszedł rozkaz od sowieckiej władzy, żeby zagraniczne wojska rozpustyty do domu. Tak i ja 15 wersnia tamtego roku przyszedł do Radocyny, ale nie naszą ją nikogo, bo wsio wyjechał do Rosji. Tylko dwie familie ostali się. Było nas przy ruskim wojsku 18 i z Radocyny. To się nas wernuło 10 do domu. A to ty druhy staje się neżyjut. Tety Jełke syn był też na fronti i wernął się zdrowy, ale pojechał do Rosji. Ale ja nie iszł, bo na czale się dekotry wertaty. Ujko z tetą nie wernuli się, to ja się zobrał z Skurełowiczą Iwaną i zmy piszli do Rosji ich hladaty, że kiedy one się nie chodzą wernuty, to wozmemy sobie łachy i się wernemy. Przyszliśmy do toho seła w Rosji, gdzie są radocyniane, to chyszkę mają takie jak w nas kolesy male cygane, a koroły i koni chcą od nich zabraty do kołchozu. No radocyniane nie chociaż daty, to nie znam jak teper żyją. Wy sobie może dumate, że teta za to przyszli do domu, bo się nie mogli zgodyty z ujką, no tak nie dumajte. Jak ja przyszuknym, to każde chodziło i ty za mną nazad. Tak i ujko tetu wyprawili. Teta nie chodzili z początku i ty, że jak one pidut, toż to ujko same budu drobyty z babą. Ale ujko powili, żeby się tym nie starali, bo one mają jeszcze z domu zerno, korołu i dwa kony, to że se radu dadut bez zimu, a w liti, że wyjdut do domu. To tak się roześle, a teper nie znamy, co to jest, bo ani nie przyszli, ani pisma nie napiszut. Przypis redakcji. I z tych pisem widno, jak to nasze ludy na początkach putarstwowali między Polszczą i Sowieckim Sojuzem. Jedna bodnarczanka pisała swojej rodynie w Ameryce, że wsi bodnarczane wernuliby się z Rosji, jakby lem mogli, ale nie możut, bo lemona była taka chytra, że to wernuła się. No tu tot chłopec i z Radocyny pisze, że to pojechał za ujką i tetą w Rosyju i wernął się nazad z tetą, a ujko jeszcze ostał się i tepr widno, że nie chce wertaty się. Symeon Kowalczyk, Waterblit, rodom z Seła Złockie, Nowosądeckiego Powita, pouczył trzy pisma od rodstwenników z Sowieckiego Sojuza. Jedno pismo od brata, który był w Kirowohradzkiej oblasti, a teper nachodzi się w Tarnopolskiej oblasti. On pisze, że tam koło neho jest mnoho naszych lemków z Złockiego i susiednich seł. To przez neho nasze ludy w Ameryce, wychodcy z Seł Nowosądeckiego Powita, mogą dladać swoją rodynę. Brat Petro Kowalczyk pisze. Żukoł, 4 sierpnia 1946. Pismo ja od tebe dostał 30 lipca, Julia. I duże ty za nich dziękuję. Duże to mnie zradowało, że wy żyjete i jste zdrowy, iż to powody cię wam dobre. My takoż dziękujemy Bohu zdrowy. A powodzenia jak zwyczajno w czużyni i na nowej gospodarci. Nie ma dwere, ja nie wikon. My na razie gospodarymy same, nie znajemy jak dołucho. Mamy dwie koroły, simki, jaczmeniu, trochę prosa i kartofel. My piszli transportom na Kirowohrad, ale tam nie mogli zmerzyty. To sme przyjechali korołami na Tarnopol. Jechali sme 3 tygodnie firą, 700 kilometrów tamtego roku hoseny. I tylko naszego majetku, że to na jedną firu. Tu jest bohato ludzi z Łódzkoho, Szczawnika i innych seł. Tu jest brat Iwan i sestra Maryja. Bratowy Iwanowe żynka pomerła na Czerwinku w 1942 roku. Zostało 4 dzieci. I ożenił się drugi raz z sestrą mojej żynki. To mają te 2 dzieci. Dalsze dowidujesz się za brata Jacka. Duże mnie smutno zadłaty za neho, że win tak bidaka piszą z oświta ciłką niewinno czerze złych ludzi, ale i oni pouczyli za to swoją zapłatę na Sybiru. Bratowa Sztewka i Hale razem znamy i z Kirowohradzkiej oblasty i czerec zimu była w naszą celi. No na wesnu zme się pohniwale. To piszła deś koło Lwowa. Ale szkoda o niej choworyty, bo zdaje się i ona była przyczyną Jackowej smerty. Wsiady na opisuju, bo toho było duże bahato. Szwagier też został się na Szczawniku. A teraz, gdy powertaje się, to ja nie znaju. A dziewczata to odna wyszła za mąż. Za Czechosłowacku Storojanu, a drugi dwie heł pomiędzy ludzi się tyrają. Ja heł pracuję w kooperatywie kramarem, ale jaka robota, taka płaca. Rodyna u mnie dost wielka, wisem dusz. Mamy 4 dzieci, najstarsza dziewka 14 lat. I żynkę mama i sestra, to trzeba dost szpekulować, żeby jakoś prożyty. Pisze 14-liczna dziewka Petra Kowalczyka. Drogi stryku i wy stryno, piszę do was kilka sliw, które ma was pozdrowlają duże, krasno i serdeczno i dowiduję się o waszym zdrowiu i powodzeniu. Nasze zdrowia dost dobre i powodzenia jak zwyczajno w czużym kraju. Z domu pojechaliśmy na Wielką Ukrainę w lipcu 1945, ale tam pro nas życia nie było, to pojechaliśmy na zapadną Ukrainę. Tato jechali w Firoju, a mama z nami poistą. Wtedy my przeżywali wielkie trudności, bo było duże chłodno, a nie jechaliśmy pasażernym pojazdom, bo nie wilno, tylko ciacharowym. Ale koby choć był kryty, to jeszcze nie byłoby złe, a to tylko na platformie. To zdawało się nam, że to pomerzniemy. No kole przyjechaliśmy heł, to już troszkę lepsze, ale nie tak jak doma było. Jest nas 4. To 3 chodzi do szkoły, a najmłodszy syma jeszcze nie chodzi. Ja na chodzu, w 5 klas. Uczył się na Wiedminno, a młody brat i sestra dosyć dobre. Kowalczyk Anna Petrowna. Michał Szost predał w tych pismach swoją kartkę do brata Iwana Szosta, który ma je na chodyty siades w Detroit. No tak jak Stefan Kowalczyk nie może doruczyty jemu pismo, bo nie znaje jego adresu, to prosit podaty to w gazeti. Drogi braty i bratowa i wasze ditoczki, pozdrowlają was duże krasno i serdeczno, z ciłą swoją rodyną i donoszą wam o swoją zdrowiu i powodzeniu. My do toho času Bohu dziękujemy zdrowy, a powodzenia jak zwykło na czużyni. Nie tak jak w naszych horach Karpatach, gdzie sołowy śpiewają, zimna wodycia płynie i zeleny lis szumyt. Nie można rody moho seła zabyty, chociaż majemu to isty do toho czasu i wodycia jest dobra i zimna do picia i do mycia, tak jak i w horach naszych, ale jest duże sucho, bo dożdżu było mało i nie duże się zarodyło, choć zemla duże dobra i pszeniczna, ale nie możemy tu przywyknuty do toho wsioho i klimat jest trochę ostrzejszy jak u nas. No do wsioho pomału zwykniemy, bo taka nasza dola. Tu zmy razem, sestra Hania, Polikariowy, swat Adam, Zubal, Andrzej Szost, swat Zoszczałnyka, Seman Jacenyk, Tarasowicz, Jacko Hopej, Josef Kopuściański, Waniu Markowicz, Dańko Barna, Barna Andrzej, Michał Markowicz, Petro Kowalczyk. My nachodzimy się w Tarnopolskiej Oblasty w celi Żukoł, a syn Wasyl jest w Lwowie za szofera pre Audi. Michał Szost, Tarnopolska Oblast.

0: Jest poniedziałek, 15 czerwca junia 2026 roku, a na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Okrągły stół Rosyjów z Łacji wystosował w ostatnich dniach petycję w sprawie zachowania SNM Muzeum Rosyjskiej Kultury w Priaszowie i korekta sposobu prezentacji rosyjskiej kulturnej dziedzictwa w Muzeum Ukraińskiej Kultury w Słytniku. Autora petycji wyrażają zaniepokojenia informacjami o planowanym opuszczeniu aktualnych prostoriów Rosyjskiego Muzeum w Priaszowie. Jest win, bo jedyną muzejną instytucją, która specjalizuje się w dokumentacji, ochronie i prezentacji kulturnej dziedzictwa Rosyjów na Słowacji, trzeciej najczesłenniejszej nacjonalnej mniejszości Słowacji. Okrem tego, Rosyjów wskazują na konieczność rozwiązania sytuacji w SNM Muzeum Ukraińskiej Kultury w Słytniku. Te przeważające wykształcenie rosyjskiej kulturnej dziedzictwa nie jest prezentowane jest jak ukraińska kultura. W petycji żądają zachowania pełnowartościowej egzystencji Muzeum Rosyjskiej Kultury w Priaszowie jak zagalnodrżawnej muzejnej instytucji, niedopuszczenia do pomieszczenia muzeju w nieodpowiednich prostorach, które by ograniczyły jego fachową działalność albo możliwości zbierania i prezentacji artefaktów, ta zabezpieczenie pomieszczeń odpowiadających jego zagalnodrżawnemu znaczeniu. Żadają też zaprzestania stanu, w którym rosyjska kulturna dziedzictwa, znajdująca się w Muzeum Ukraińskiej Kultury w Słytniku, jest prezentowana jak ukraińska, i przyjęcia systemowego rozwiązania, co zapewni jej okremu i prawdziwą prezentację. Na ten moment petycję podpisało już paru sot Rosyjów i przyjaciół rosyjskiej kultury z całego świata. Na sajcie petycje.com może podpisać jej każdy, kto ma więcej jak 16 roku, nie musi być gromadzianinom Słowacji. Motuzok do petycji pomieścimy w dzisiejszym sumarii dnia. W piątniciu 12 czerwca junia wmer majuczu 82 roku akademiczny malar Andrzej Smolak. Po malariom, galeristom, ale i kulturno-obszestwennym dziejaczom. Narodził się in w 1953 roku w Humennom. Dzieciństwo i młodzież przeżył w rosyjskim selu Staryna. Studii zawierzył na Uniwersytecie Pawła Józefa Szafaryka w Priaszowie i na Akademii Krasnych Sztuk w Pradze. Namalował ponad 6 tysięcy obrazów i zorganizował ponad 70 personalnych wystaw na Słowacji i za granicą. Obrazy Andrzeja Smolaka są w galeriach i prywatnych zbiórkach w mnogich europejskich krajach, ale i w США, Japonii, Kotaju, Południowej Korei, Kazachstanie czy Australii. Okrem toho, Smolak vju galerii, mal privatnu artističnu školu, dlouho roko organizoval v Sniny medzinárodný festival štuka. Hovosil však o svomu rusinskomu pochodženiu, chodil na rusinské podii. Za svoju tvorčist otrimal mnoho nahorodo. Snina i rusinská zospielnist na Slovacii stratila aktivnoho organizatora kulturnoho života. Vyčná pamiat. 11 czerwca junia prezydent Polskiej Republiki Karol Nawrocki podpisał ustawę z dnia 30 kwietnia aprila 2026 roku o zmianie zakonu o nacjonalnych i etnicznych mniejszościach ta regionalnym języku, co stanowi o uznaniu greckiej społeczności za 10. nacjonalną mniejszość w Polsce. Ustawa wejdzie w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia. Ta strona greckiej diaspory pełnoprawno językowo i kulturowo prawa ta prawo do celowych dotacji na podpieranie nacjonalnej dostomenności.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Prelat tygodnia portalu LEM FM. Daryja Kuziak na striczy ministry. Lemkilski hołos w dyskusji o ustawie dla artystów. Autor wisty Natalia Małecka-Nowak. Lemkilska artystka Daryja Kuziak naszła się w grupie twórców, które były zaproszone na presowe śniadania w Ministerstwie Kultury i Nacjonalnej Spadkowiny. Stricza odbyła się z uczestnictwem ministry Marty Cienkowskiej i tykała rychtowanego projektu ustawy o socjalnym zabezpieczeniu osób, które wykonują artystyczną profesję. W podjęciu uczest wzięło 6 artystów, jakie reprezentowali różne obszary sztuki. Okrem kompozytorki Daryi Kuziak prysutne były Anna Orska, projektantka biżuterii, Małgorzata Rusiecka, malarka i projektantka, Antonina Konopelska, multimedialna artystka, Marcin Kuberna, twórca keramiky, ta rizbiar Norbert Delman. Artysty zeszli się w Warszawie, żeby opowiedzieć o realiach twórczej roboty, jakie relacjonuje Daryja Kuziak, by sida tykała jej potrzeby wedlenia nowych perypetiów, jak i obał artystycznego środowiska, cytuania. I szło o to, żeby medii i decydenty poczuli hołos artystów i lepsze zrozumieli naszą sztodennictw. Lemkiuskie elementy. Podczas besidy każdej z uczestników mich zaprezentowała swoją dialnist. Daryja opowiła medzieńczyma o operii inspirowanej lemkiuską kulturą. Artystka podkreśliła, że twór wosnych z jej inicjatywy, a realizacja proszła w współpracy z lemkiuskim środowiską i inczyma twórcami. Zwernuła tak samo uwagę na specyfiku kompozytorskiej roboty. Noty same w sobie nie istnują w pełni bez wykonania, a proces tworzenia wymaga czasu i zaangażowania. Tema opery zainteresowała uczestników i żurnalistów, jakie zwidowali się od rybnyci projektu już po oficyjnej czasty striczy. Podczas wizyty Daryja Kuziak peredała ministrii symboliczne podarki. Tryptych pereselili nas musowo listy Lemkił z roku 1947-48, peczatany lemkiłskim ansamblom piśni Tańcia Keczera, ta krywulku zrobleną mamą Daryi. Ustawa dla artystów, systemowa zmina. Projekt ustawy o socjalnym zabezpieczeniu artystów ma odpowiadać na realii twórczej roboty, jak podkreśla Ministerstwo Kultury, idę o osoby, jakie fungują poza etatowym systemem, często bez stabilnych dochodów i dostępu do socjalnych zabezpieczeń. Cytowania, nie idę o prywileje, ale o osnowną bezpieku dla ludy kultury, zaznacza w komunikacie ministra Marta Cienkowska. Daryja Kuziak zwraca uwagę, że choć sama w tym momencie się nie kwalifikuje do tej pomocy, to może ma to wielkie znaczenie dla młodszych artystów. Twórczość rusycił w świti. Artystka opowiła też o najnowszym tworze, który miał niedawno prawykonania w prestiżnym Carnegie Hall w New Yorku. Lemko Association ta Ars Activa Foundation zorganizowali hyn 27 maja 2026 roku dwuchodynny koncert pitnachołkom Karpatorusyńska Rapsodia. Program podii podzielony był na dwie części. W pierwszej publika mogła poczuć tradycyjne religijne piśni i narodną muzykę. Druga część koncertu objęła wybrane klasyczne twory rusyńskich kompozytorów i twory inspirowane spadkowyną regionu. Miejsce w programie miała też twórczość Daryi Kuziak. Jednym z wykonanych tworów była jej najnowsza kompozycja zrychtowana jak raz na koncert w Carnegie Hall. Twór napisany na huszli solo i smykowy kwintet, inspirowany je lemkiuską wesilną tradycją i śpiwą żen. Artystka nawiązuje do zwykłów, w którym hołos młodyci zastępuje śpiew drużogi słaszok. Kompozycja wkazuje to tu perspektywę przez muzyczną formę. Jak podkreśla Daryja Kuziak, dżerełom inspiracji były archiwalne materiały, nagrania, ale też osobiste doświadczenia. Serbska władza przyjęła akczny plan odnosno narodnostnych praw. Autor wisty Petro Medwid. Jak informuje agentura Ruten Press, władza Republiki Serbia u 28 maja 2026 roku schwaliła akczny plan pro tworzenia praw narodnostnych mężczyzn na period roku 2026 aż 2029. Przyjęcia tego planu jest częścią pełnienia obowiązków, które są potrzebne w przystupowych perechoworach Serbii do Europejskiej Unii. Akczny plan pro tworzenia praw narodnostnych mężczyzn obsiahuje obłasty, które są ważne pro okremy mężczyzny, jak na przykład kultura, oświta, informowania, hosnowania języka w uriadnym kontakcie. To te obłasty są priamo w kompetencjach nacjonalnych sowitiów, samosprawnych organiów, które mają narodnostne mężczyzny w Serbii. Okrem tego, wspominaniem dokumenty wspomina się i równoprawna uczast narodnostnych mężczyzn w obszestwennym żywotie Republiki Serbia, czy zaboronienia dyskryminacji i akczny plan by miał przynieść mocniejsze, instytucjonalizowane ramki, co do praw narodnostnych mężczyzn obszcze. Dokument, za informacjami agentury Ruten Press, był prerektowany u współpracy z koordynacją nacjonalnych sowietów narodnostnych mężczyzn, znaczy wszystkie oficjalno wyznane mężczyzny w Serbii mogli brać uczas na jego tworzeniu. Przed rokom wszystkie nacjonalne sowity dali swoje propozycje w ramach anekty z 70 woprosami w śledujących oblastiach: zabronienia dyskryminacji, kultura, medii, swoboda wieroispowiadania, hosnowania języka i pisma w uriadnym kontakcie, oświta, demokratyczna partycypacja, zabezpieczowania roboty, nacjonalny sowit, sowit pro międzynarodne odnoszenia, ekonomiczny rozwytok, międzynarodna współpraca. Serbia pożadała o członkostwo w Europejskiej Unii w decembrze 2009 roku. Status kandydackiej krainy był udzielony w marcu 2012 roku. Przystupowe perehowory poczęły się w januari 2014 roku i do teper odkryło się z Serbią ponad 20 i 35 przystupowych kapitał. W poślednim czasie proces spomalił się. Poniedziałek, 8 czerwca 2026 roku. Rusyny na Słowakii odświadkują swoje święto i 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu. W dniach 12 aż 14 juna 2026 roku Medžugorje stanu głównym centrum rusyńskiego obszestwennego, kulturnego i duchownego życia na Słowakii. Rusyńska obroda na Słoweńsku, współpracy z Światowym Kongresem Rusyniu, Światową Radą Rusyniu, Mistom Medžugorje i dalszymi partnerami przygotowuje cielonarodne świadkowania Dnia Rusyniu Słowakii, które będą spojeny i z przypomnianą wyznacznego jubileja 35. rocznicy osnowania Światowego Kongresu Rusyniu. Jak raz Medžugorje z udmiściom do 1991 roku odbył się historyczno pierwszy Światowy Kongres Rusyniu. Program świadkowań pocznie 12 juna. Wieczór o 19:30 w prostorach ART Hotela odbude się besida pod nazwą Priamy uczestnicy pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu w Medžugorje, podczas której się wernemy ku atmosferii i diam historycznego kongresu z roku 1991. Naślidno bude przyrychtowany społeczeński wieczór, który wytworzy prostor na neformalne stricze i wspominy. W sobotu o 9:00 w zasiedalni miejskiego uriadu odbude się konferencja pod nazwą 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu. Konferencja przyświadczona historii, znaczeniu i perspektywom rusyńskiego międzynarodowego ruchu przyniesie poglady pamiętników, fachowców i przedstawicieli rusyńskich organizacji i zwece drżał. Popolidne o 15:00 uczestnicy stricia się przed miejskim uriadom na pietnim akcji. Naslidno perejdą miastom skrojowaną procesją. O 16:00 na miejscowym amfiteatrii będzie prochodzić gala program cielonarodnych świadkowań Dnia Rusyniu Słowakii. Program przedstawi bohactwo rusyńskiej kultury, muzyki, śpiewu, tańca i tradycji. O 20:30 w domu Dity Światowego Nikołaja będzie promitania filmu Potopa, a tak samo odbude się i stricia z twórcami i aktorami. Zaproszenia przyjali i Sara Chrypakowa, a Wołodymyr Czema, który u filmu grają. Niedzielny program zawierzy się świątecznym zasiadaniem Światowej Rady Rusyniu i uczestnią rusyńskich przedstawicieli na bożestwennej liturgii. Organizatory pozywają wszystkich Rusyniów, lubitelów rusyńskiej kultury, folkloru, historii i tradycji, jak i szeroką publiku, żeby przyszli na to tu wyznaczną poliju i w jedno tak odświadkowali Den Rusyniu Słowakii i 35. rocznicę Światowego Kongresu Rusyniu. W Priaszowi świateczno odkryli 14. rocznik studium Carpato Rutenorum, autor wisty Petro Medvid. W poniedziałek 8 juna 2026 roku w prostorach Priaszivskiej Uniwersytety w Priaszowie świateczno odkryli Studium Carpato Rutenorum 2026, 14. rocznik Międzynarodnej Litniej Szkoły Rusyńskiego Języka i Kultury. Unikatna litnia szkoła, która jak jedyna u świti w ramach rusynistyki jest organizowana Priaszivską Uniwersytetą w Priaszowie, Instytutem Rusyńskiego Języka i Kultury, ma to drik 16 studentów, które studi z pojennych sztatów Ameryki, Czeskiej Republiki, Ukrainy, Japonii, Polszczy i Słowackiej Republiki. We krzynu tworiat zagraniczne studenty. Do teper litniu szkołu absolwowało 294 studentów. Tohoryczne studenty tak zwykrzają czysło ponad 300 absolwentów, które znania zdobyte na tej trytyżniowej szkoli mogą pak schosnowaty u swojej profesjonalnej oblasty roboty, czy przy rozkrywaniu swojego rusyńskiego pochodzenia. Litniu szkołu świateczno odkrył Peter Konia, rektor Priaszivskiej Uniwersytety. Uczas na poli wziął i Petro Krajniak, wiceprymator miasta Priaszyw, który tak samo przychowarł się uczestnikom. Za Instytut Rusyńskiego Języka i Kultury przychowarła się jego fachowa robotniczka Zdenka Citriakowa.
1: lekcji po rusyńskiej i po angielsku. I to trik, sąd prouczastnikił ku dyspozycji lekcji na rusyńskim i na angielskim języku. Kurs historii karpackich Rusyniów wada po rusyńsku docent Wołodymyr Fenycz, kandydat nauk z Użhorodzkiej Nacjonalnej Uniwersytety. Po angielsku magister Tomasz Kalinycz, który jest doktorantem na Karlovy Uniwersytecie w Pradze. Rosyjski język po rosyjsku uczy dr Kwiatosława Koporowa, uniwersytecki docent Instytutu Rosyjskiego Języka i Kultury. Po angielsku rosyjski język uczy magister Nathan Marks z Oklahomskiej Uniwersytetu w USA. Etnografię teoretyczne studenty mają z magistrem Timotejem Fedorem z Muzeum Rosyjskiej Kultury w Priaszowie po rosyjsku i z magister Katarzyną Babczakową z Narodowego Oświatnego Centrum, która ma lekcje pro anglojęzycznych uczestników szkoły. Lekcje o rosyjskiej literaturze wede na rosyjskim języku docent magister Walery Padiak, kandydat nauk z Instytutu Rosyjskiego Języka i Kultury Preszewskiego Uniwersytetu w Priaszowi. Na angielskim języku uczy literaturę asocjowany profesor dr Nikolas Kupeński z Akademii Awiacznych Sył SZA. Studenty mają i suprowodny program. Trzy tygodnie letniej szkoły nesu dla o lekcjach. Pro uczestników Todrik je przygotowany suprowodny program. I z odciąg Franciszką Krajniaką może absolwować lekcję rosyjskiego liturgicznego języka czy liturgicznego śpiewu. Pitut do Teatru Aleksandra Duchnowicza. Nowicza, Sołackiego Narodnego Muzea Rusyńskiej Kultury budut maty różne twórcze warsztaty, pidut i do rusyńskich regionów, gdzie budut hodne widity tradyczną swadźbu na wszczywlat i topolu, gdzie narodził się budytel Aleksander Duchnowicz. I to trik, studenty pidut do Polszczy, na Lemkowynu, gdzie w prostorach Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach poznakomla się z lemkiwską kulturą, robotą radia i portalu LMFM, a odprezentuje się im i dityaczy ansambl Teroczka, który pry organizacji idzie. Litnia szkoła świateczna zawerszyć się peredaniom dyplomiu u piatniciu 26 juna. Rusyński muzej choce Sołacki Narodny Muzej perenesty do inczej budowy na te pere w ramkach Priaszowa. Autor wisty Petro Medwit. Jak w poniedziałek 8 juna informowała agentura TSR, Sołacki Narodny Muzej doczasno perenese Sołacki Narodny Muzej Muzej Rusyńskiej Kultury w Priaszowi i z teperiszniej budowy, gdzie koleś były kasarni, do innych prostoriów, który ma rezort kultury w ramkach miasta. Pro agenturu to w poniedziałek potwierdziła generalna dyrektorka Sołackiego Narodnego Muzeja Bierosława Bernatowa. Za jej słowami ma Sołacki Narodny Muzej wypracowany techniczny stan budowy, w który je muzej i tot nie je dobry. Perenesienia ma je byty doczasne. Cytuania. Odbyła się wnutriśnia rekonstrukcja prostoriu, gdzie nachodzia się ekspozycji toho muzeja, szto do perenesienia, doczasno peremistymy tot muzej do prostoriu, który majemy dojednany w ramkach naszej rezortnej organizacji Chpiaszowi, żebyśmy muzej nie zruszyli, leszyli kontinualną prezentację rusyńskiej kultury, powiła Bernatowa. Generalna dyrektorka by się dołała i owo prosi perenesienia muzeja do Medjugorje. No w tym poprosi, kotry przed czasem odkryła jak swoją pożadałku Rada Rosyńskich Regionów Słowakii, nie było jeszcze definitywno wyryszeno. Przypomnęła, że o tym dyskutowała z przedstawicielami Rusyniów na niedawni striczy. Cytuania. Chcę podkreślić, że muzej jest zbirkotwórcza instytucja, która musi brać do uwagi wszystkie aspekty pracy już perenesienia, tworzenia albo wyniknięcia nowego muzeja. My o tym wysiedowali z ohladom na odkryte woprosy i z przedstawicielami Rady Władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne męszyny. Zachabyli sme sobi po dohovori i z wszystkimi aktorami tot prostor otworeny i finalne riszenia nie było, powiła generalna dyrektorka i z tym, że cytowania postawieniom męszynowych kultur intensywno zanymamy się z ministerką a rezortom kultury i podtrzymujemy hołowno koncept męszynowych kultur, w tym, że nie idę o kamienny muzei, które są na jednym miejscu, ale żeby rozsiach podpory męszynowych kultur iszł do regionu, albo się minimalno parył koncept. Koniec cytowania. Dalsze cytowania. My majemy na czysło żyteliu wielczesne mnożestwo narodnych kulturnych pamiatok albo kulturnych pamiatok i żeby to zefektywnity, potrzebujemy zrobić koncepcję toho, jak na przykład w przypadku rusyńskiego muzeja, że to wielka budowa, je to nieefektywny energetyczny certyfikat, jak bacz żaden. Znaczy, nie możemy wymitać grosze na energii, ale musimy to ciłe zefektywnity, powiła ministerka kultury Martina Szymiczkowa, nominantka SNS. Zmiany w rusyńskim muzeju od oktobra. Zmiany w Słowackim Narodnym Muzeum, Muzeum Rusyńskiej Kultury, poczali diaty się w oktobrze minuszego roku, kiedy była i z dnia na den odklikana dyrektorka Luba Kralowa, jaka była o funkcji od augusta 2019 roku. Od tego czasu maje muzej już drugiego powierzonego dyrektora. Naperet nim był Jan Pywowarnyk, który był jednocześnie riadnym dyrektorem Słowackiego Narodnego Muzeum, Muzeum Rusyńskiej Kultury u Świdniku. Od aprila tego roku, kiedy Pywowarnyk stał generalnym dyrektorem Słowackiego Technicznego Muzeja w Koszyciach, powierzona wedżiniom Rusyńskiego i Ukraińskiego Muzeja stała robitniczka Ukraińskiego Muzeja Ludmyła Rażyna. Na końcu maja Słowacki Narodny Muzej wypisał konkurs na riadnego dyrektora Muzeja Rusyńskiej Kultury. Zainteresowany może podchołosyć się do 16 juna. Za naszymi informacjami już powierzony dyrektor Pywowarnyk mał robitnikom Rusyńskiego Muzeja besidłaty o tym, że muzej z współczesnej budowy pide do innych prostoriów. Poklesianyczne zmiany na riszeniu Resortu Kultury i Słowackiego Narodnego Muzeja nowy dyrektor bude musi te riszyty perenesienia muzeja do doczasnych prostoriów. Pożadałka na perenesienia muzeja do Medzeleborec. W czasie, kiedy był Pywowarnyk powierzonym dyrektorom Rusyńskiego Muzeja, Rada Rusyńskich Regionów Słowakii przyjęła na swoim sejmie u marcu stanowisko, że żadają perenesienia Słowackiego Narodnego Muzeja, Muzeja Rusyńskiej Kultury do Medzeleborec. I z tą pożadałką wyszli późniejsze przedstawicieli tej organizacji do medyj. Proty takiej pożadałki jasno postawili się jak rusyńska obroda na Słoweńsku, która ma największą zasługę na wyniknuciu Słowackiego Narodnego Muzeja, Muzeja Rusyńskiej Kultury w Piaszowie, tak i okruchu i stił Rusyni Słowakii. Wykonny wybór rusyńskiej obrody na Słoweńsku na swoim zasiadaniu w aprilu odnośnie tej temy przyjął i stanowisko, cytuję. Rusyńska obroda na Słoweńsku wyraża znepokojenia nad współczesnym stanem tej instytucji i podkresluje, że jej dalszy rozwitok musi być priorytetą sztatu w odnoszeniu ku rusyńskiej narodności mężczyźni. Poważujemy za przyrodne i żaducze, żeby na czeli stojała fachowo zdatna osobność spośród Rusyniu, która znaje środowisko, kulturu i potrzeby rusyńskiej komunity. Pisze się w stanowisku rusyńskiej obrody na Słoweńsku odnośnie tego, że muzej nie ma żadnego dyrektora od odklikania Kralowej. Cytuję. Wykonny wybór rusyńskiej obrody na Słoweńsku zanymał się i medializowanymi zadumami o perenesieniu rezydencji Muzeja Rusyńskiej Kultury i Spriaszowa do Medzeleborec. Co do tego wopросу, majemy jednoznaczne stanowisko. Nesmy zgodny z zmianą rezydencji muzeja i poważujemy za potrzebne zachowate jego diatelność w Priaszowi, pisze się w stanowisku, z tym, że Priasził je przyrodnym, historycznym, kulturnym i instytucjonalnym centrum Rusyniu na Słowakii. Koncentrowania wyznacznych rusyńskich organizacji, kulturnych i oświetnych instytucji, jak i jego dostępność pro Rusyniu i z wszystkich regionów Słowakii, tworzą dobre usłowia pro dalszy rozwytok muzeja. Woprosom zanymało się i majowe zasiadania okruchłego stoła Rusyniu Słoweńska. Preceda OSRS Milan Pilip tołdy informował členiu, że w najbliższych dniach ku tej temi przedstawicieli Platformy stricia się z wedżynią Słowackiego Narodnego Muzeja. Stricza z generalną dyrektorką. Pilip już przed zasiadaniem OSRS osłowił generalną dyrektorkę Słowackiego Narodnego Muzeja Bierosławu Bernatowu i z radością o striczu ku temi muzeja. Na striczu zaproponował za rusyńską stronę trzech członów Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostne Mężczyzny, między którymi je Pilip, Martin Karasz, jednocześnie preceda rusyńskiej obrody na Słoweńsku i Petro Medwid. Czwartego člena delegacji zaproponował Petra Stefaniaka, bywszego precedu OSRS, który jej szefom Kulturnej Komisji OSRS, a problematyku muzeja riszyć dołchodobo. Bernatowa na striczu zaklikała i przedstawicieli Rady Rusyńskich Regionów, za którą wzięli uczest Mirosław Bober, Władimir Protywniak, jak i jej jednoczesną i členom wykonanego wyboru rusyńskiej obrody na Słoweńsku, który ma negatywne stanowisko ku perenesieniu muzeja. Primator Medzeleborec Władysław Wyszniowski i Mirosław Karekanycz. Obydwie strony sobie wymienili swoje argumenty za i proty perenesienia muzeja do Medzeleborec. Na kińciu striczy Bernatowa informowała uczestnych, że w tym roku nijak nie rozdumuje o perenesieniu muzeja do Medzeleborec. Wspomniała, że budowa w Priaszowie nie jest w dobrym stanie i chce muzej perenesty w ramkach Priaszowa do nowych, klimatyzowanych prostoriów. Jak sama powiła, nie ma powinność uczestnych informuaty, do których prostoriów to bude. Tak samo by się dłała o tym, że po nowym roci chce Słowacki Narodny Muzej obszcze otworzyty wopros narodnostnych muzejów Nelem Rusyńskiego i riszyty to, jakby male w buduczności funguwaty to te muzei. Z boku Słowackiego Narodnego Muzea na Stryczynę chotile odkrywate ane wopros rusyńskich artefaktów, które są do dnes w Słowackim Narodnym Muzeju, Muzeju Ukraińskiej Kultury w Świdniku, choć przedstawiteli OSRS i rusyńskiej obrody to chotile obhovoryty. Na wspak, przedstawiteli regionu na Stryczy wysłowili się, że nie mają interesu riszyty ukraiński muzej i artefakty w nim, bo za słowami jednego члена delegacji w Medzilabirciach sobie wybudują silny rusyński muzej i wopros artefaktów je czutliwej nie chociaż na pruchy Medzilabirciach Słowacką Republikę.

0: W jego świecie prym wiedzie ciało i wszystko to, co się z nim konotuje. Niedefiniowane jednak w kategoriach emancypacji czy estetycznej celebracji, lecz pojmowane jako biologiczny fundament ludzkiego istnienia. Głód, zmęczenie, seksualność, choroba, uzależnienia czy fizjologiczne potrzeby nie są jedynie elementami realistycznego opisu. To one organizują sposób istnienia bohaterów i wyznaczają granice ich wolności. Tytułowe jedzenie okazuje się więc być tutaj czymś znacznie więcej niż codzienną czynnością. Przeradza się w figurę człowieka sprowadzonego do podstawowych mechanizmów przetrwania. Można odnieść wrażenie, że Medieshi świadomie pozbawia swoich bohaterów metafizycznych tęsknot, pokazując, iż w świecie pozbawionym perspektyw najpierw odzywa się ciało, a dopiero później rodzi się refleksja. Nie oznacza to jednak, że autor buduje naturalistyczny reportaż o biedzie czy społecznej degradacji. Przeciwnie, rzeczywistość przedstawiona w jedzeniu jest konsekwentnie deformowana przez groteskę. Absurd, przesada i czarny humor stanowią dla rusińskiego prozaika podstawowe narzędzia narracji. Tak więc Medieshi pozostaje świadomym spadkobiercą środkowoeuropejskiej tradycji literackiej, w której znajdziemy pewną refleksję. O świecie najbardziej wiarygodnie opowiada się wówczas, gdy jego logika rozsadzi się do granic możliwości. Groteska nie służy tutaj rozrywce ani estetycznej prowokacji. Jest przemyślanym sposobem diagnozowania rzeczywistości. Świat przedstawiony wydaje się miejscami irracjonalny właśnie dlatego, że irracjonalne okazują się mechanizmy społeczne rządzące życiem bohaterów. Ich zachowania bywają śmieszne, lecz śmiech bardzo szybko ustępuje miejsca poczuciu egzystencjalnego niepokoju bądź pustki. Nie sposób pominąć także kwestii języka, który przez wielu krytyków uznawany jest za największą wartość tej książki. Medieshi specjalnie zaciera granice pomiędzy stylem wysokim i niskim, meandruje pomiędzy literackością a potocznością, zderza wreszcie brutalną dosłowność czy wręcz wulgarność z poetyckim rejestrem. Mnie ta wulgarność bynajmniej nie razi, za idiolektem Medieshiego kryje się bowiem koncept, u podstaw którego leży potrzeba stworzenia narracji niejednorodnej i przy tym maksymalnie wiarygodnej. Język staje się równoprawnym bohaterem tej prozy, bo znakomicie odzwierciedla chaos świata przedstawionego. Literatura Europy Środkowej wielokrotnie pokazywała, że właśnie na pograniczach kultur rodzą się najciekawsze językowe eksperymenty, a Medieshi zdaje się tę tradycję twórczo rozwijać. Z tej perspektywy inaczej należy spojrzeć również na obecny w książce bunt. Tu znowuż Medieshi przypomina mi nieco młodego Serhija Żadana. Nie jest to bunt romantyczny ani polityczny. Nie prowadzi do rewolucji ani nie proponuje żadnego programu naprawy świata. Bohaterowie sprzeciwiają się rzeczywistości w sposób przygodny i zarazem nieskuteczny, uciekając w zachowania autodestrukcyjne, groteskowe fantazje czy krótkotrwałe strategie przetrwania. Ich opór nie wynika z przekonania o możliwości zmiany, ale z niemożliwości pogodzenia się z zastanym porządkiem. Medieshi opisuje więc doświadczenie charakterystyczne dla ponowoczesności, bunt pozbawiony nadziei, który nie przekształca świata, nie rusza go z posad, ale pozwala jednostce zachować resztki własnej podmiotowości. Tak się dzieje w przypadku Mirka, opowiadanie Zwycięstwo, Germen, opowiadanie Jedzenie, bądź Capundreka, opowiadanie Złe wiatry. Na osobną uwagę zasługuje tutaj również dość skomplikowany problem tożsamości. Twórczość Medieshiego wymyka się oczywistym klasyfikacjom narodowym i językowym. Autor pochodzi z wielokulturowej Wojwodiny, tworzy w języku rusińskim, funkcjonuje równocześnie w serbskim i słowackim obiegu literackim. Ten fakt dla interpretacji Jedzenia nie pozostaje rzecz jasna bez znaczenia. Książka ta powstała na pograniczu i jest wybornym przykładem literatury pogranicza, gdzie spotykają się rozmaite tradycje, języki i historyczne doświadczenia. Być może właśnie dlatego pisarz ten tak wiarygodnie opowiada o ludziach, którzy utracili jednoznaczne centrum własnej tożsamości. W moim odczuciu o ważności tej książki rozstrzyga jednak coś jeszcze, a mianowicie to, że Medieshi nie próbuje opowiadać o peryferiach z pozycji moralisty ani socjologa. Nie idealizuje swoich bohaterów, pozwalając im istnieć w całej ich biologicznej, językowej i egzystencjalnej niejednoznaczności. Dzięki temu Jedzenie wykracza poza zbiór 6 opowiadań o prowincji, nawet tak zgrabnie skonstruowanych. To literacka diagnoza współczesnego człowieka, dla którego centrum świata przesunęło się tak daleko, że właściwie przestało już chyba istnieć. A jeśli dobra literatura ma za zadanie odsłaniać to, co niewidoczne, książka Iwana Medieshiego czyni to z imponującą konsekwencją. No i ma wielu wybitnych literackich patronów, których duchy w tej prozie są obecne. Czy w sposób przez autora zamierzony? Wierzę, że tak. Autor Jacek Lech. Piatnycia, 12 czerwcia, junia 2026 roku. Żdalizmy jak ryby dojczu. Krzysztof Krzyżanowski odświadkował na Lemkowyni swój jubilej. Autor komentarza Natalia Małecka-Nowak. Kole jednym momenti, ahnoło po budułanie stodoli chrypkach, z hałosniki wyzwuczał dżingiel telewizji Krakiu, a zaraz za nim programu w sebe. Pewno na jednej osobi piszle muriankę potili. W 90-tych rokach na reportaży z toho cyklu żdało się jak ryby dojczu. I tym razem przyczyną zamieszania był Krzysztof Krzyżanowski, autor pierwszych dokumentalnych filmów o Lemkach. Niewielkiej postawy, wojskowi szapci z daszką, wse pohidny i wse z kamerą, bystrym okom, pozerającej na świt dowkoła. Tak w paru słowach możesz opisać ohołonoho heroja podii, jaka odbyła się 5 i 6 czerwca junia 2026 roku w wyjątkowych obstawinach przyrody w maleńkich rybkach przy galerii w Marmosiu. Tamże proszą piknik lemkiwskiej kultury. Impreza zorganizowana, żeby odświadkować jubilej 80. rocznicę narodzin reportera Krzysztofa Krzyżanowskiego. Pewno ciężko by najty do koho seret naszych ludy, kto nie obizrył w swoim życiu na jednego reportażu toho człowieka. Pered takoj 30 rokami każdy den emisji jawił się bośłatom. Z zapertym dychom żdalizmy o godziny promitania premierowego odtynka, aż przychodził ten moment o Lemkach besiduale w publiczni telewizji. Za sprawą dokumentu Krzyżanowskiego polski świt czuł, jak złoczy lemkiwski język, jak czerczyt potik w chorach, jak przeżyła się świata, jak molit, jak się żyje, jakie są małe i wielkie zgryzoty z pilnoty, jakie ich stremlinia i jaka jest historia ludy Lemkowyny. Toho nie było skorsze. W publicznym prostorii do toho czasu istnowała tylko jedna wystawa Lemky, zrealizowana w 1984 roku etnografą Antoni Grochom w Nowym Sączy. Publikacje o wielokulturowym zmiści jawlali się bardzo nieśmiło. Kulturne życie mężczyzny było raczej wsobne i nie mało takiego pitpertia od derżawy, jakie maje teper. Nelem, że dokumentamy Krzyżanowskiego o Lemkach opowiadano, ale programamy w sobie był nam dany hołos. Mohlemy powiste świtu o sprawach dla nas ważnych, bolaczych, ciężkich, tiż takich, z których sme byli hordy, nesli nam radist i nadiju. W poślednich dniach Krzysztof Krzyżanowski parokrotno powił publiczności, że zaczął robić to te filmy, bo hańbił się za krywdy i niesprawiedliwość, które Lemki przeżyły przez swoją dzierżawę. Bardzo szczedra motywacja, ale jak raz, takim człowiekom jest filmowiec, wrażliwym, rozumiejącym, z twardymi moralnymi pryncypami. Przychodził do ludy, których skorsze mało kto widział, by siduł z tyma, których skorsze mało kto widuł. Pereniósł naszej historii na ekran, trzymający powahu, retelnist, dostojeństwo. I nie czy dziwnego, że tylko różnych osób zaangażowało się w organizację pikniku w Rybkach i że tak gromadni przyszli odświadkować krasny jubilej. Po prawdzie były to dwie ryczności. Najważniejszą był jubilej 80. narodzin Krzysztofa Krzyżanowskiego, a towarzyszuczom 65-licia telewizji Krakiu. Preludium pikniku w Rybkach było promitania filmu w Gminnym Ośrodku Kultury w Uściu Ruskim, które odbyło się w środę 3 czerwca junia 2026 roku z posered wece jak 130 filmów do lemkiwskiej tematyki zrealizowanych Krzysztofem Krzyżanowskim. Autor wybrał 4, związane z ważnymi osobami i dijami. Po każdym dokumencie prochodziła ożywlona dyskusja. Wysiedłano o profesorii Emilianie Czerniańskim, świaszczennym uczennyku Maksymi, Lemkiwskiej Respublici i Watry Wrzdyny. Hołownymi dyskutantami były zaproszona jak moderatorka dr habilitowana Ewa Michna, profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu, autor filmu, i dr habilitowana Olena Duć-Pfeiffer, profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu. Czyslennie zgromadzona publika, hołowno nowyczane i głody szojane, male welo i widani peredumeń. Filmowe pokazy były tak samo osnową programu pikniku. Blok dokumentu pierwszego dnia opowiadał o tradycjach odradzaniu, ludziach oddani swojej kultury. Drugi tykał ciężkich, niewyhidnych tem, krywd, pereprosyn, odberania i odzyskłania. Zaproszonymi do besidy histmy były Wasyl Szlanta, dr Leszek Grymorowicz, dr Justyna Cząstka-Kłapyta, Natalia Hładyk, Grażyna Bedlej-Furman i Petr Trochanowski. Moderowała autorka tego tekstu. Było zworuszenia, aż i slezy. Wydity na ekranie bliskich, które odeszły, to choć na moment poczuty ich fizyczną prysutnist. Zworuszenia czuty było też od publiky. Syła tych filmów jest bo welo wymirowa. Do Rybok przyszło welo przyjateli i znajomych filmowcia. Zaśpiła dla niego rosyjska wokalistka Marianna Żelezna, swojej dwie notki dołożył Martin Karasz. O spilnych steżkach i tym, co działo się poza kamerą, opowił muzyk Bogdan Bracha z Lublina. Pokaz dychtiarstwa zrealizował Tomek Doszna. O zilach opowiła Anna Czuchta. Koni przywił Władimir Kario. Julia Doszna, narratorka dokumentu z Peredrokiu, wystąpiła razem ze swoją uczennicą. Krynycią, Iwoną Iskrą Krynycką. Obszerne prostory stodoły wypełnili się tołdy do kraja. Takie, że zainteresowania utrzymało się na spektakle teatralnej grupy Plemia. W programie naszło się aż i miejsce dla poezji Petra Morianki, jak i osobisto zawytał do Ripok. A ci list wił doktor habilitowany Piotr Kłapyta. Zawerszeniem programu był sobotni plenerowy koncert Orkiestry Świętego Mykołaja. Dobry nachołosneny i oświetlenny wkazał, że Ripkę i ichnia galeryja w Marmosiu z nowym obiektem to perspektywiczne miejsce kulturnego życia i nowych stricz. Ciła Bopodija była profesyjnie zorganizowana i peredumana. Odpowiadali za to Stowarzyszenia w Sebe, Agencja Krzyki i Gazdynia Zachorody Swestowej Sad Grażyna Betlej-Furman. Rybkę przyniali czyslenny hosty, było radysni zworuszajuczo zwuczni. Iszczy pewno ku zwody mynę zakla wypełniać się zawerszalne filmowe słowa Melanii Marmosz. A może nie wypełniać się nijak? Idło zakład, że pani Melania nie ma leby necz proty. Na mnohej błahy lita dla Krzysztofa i Ripok. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.
1: Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

0: Witam bar serdecznie w piatnyciu na słuchowisku. Hneska następna czast noweli Petra Polańskiego Partyzant. Zapraszam. Związanym wele jełtyma szegeni za beskyt. Rajcuwał żartamy, soprowodył ich wość. Dla neho nit zadowolenia wekszoho jak toto, do kotroho się Hneska brał. Iszle lisom. Diżdyjte, szto tam za czort? Skryczał wość nasłuchujuczy. Z chuszczawyny dali się czuty jojkę. Tam leżał ranny człowiek. Wość szegeniu wsmotriuwał się w neho. Baratom, prochwarył win. Do frasa, cy ty, baratom, priatelu, ne bolski? Szto za bis zmusył tia tu leżaty? Kula? Je, ta koho wy tam wedete? Rozstupte się. Jełtym? Szto wy? Na szybenyciu wedeme. Nit, nit, lyszte ho, lyszte priatele. Mam przed śmiercią sprawu do neho. Wość zmorszczył czoło. Dla priatela, lem dla priatela. I takoj sam ostrym, betiarskim nożom roztiał motus na rukach jełtyma. Jełtym, besiduwał, prosił słabym hołosom kondytornyk bolski. Jełtym, probacz mi, Jany wynuwatyj, to moja lubą wynuwata. Prawda, ja to gdy zrobił nie tak, towaryszu, ta probacz, wydysz, ja meram, kula mia proszybła, hyn na dunajskiej puszti. Piszą jem z ochotny kamy, takiet mia distała kula, nechtił jem chmeraty na czużyni, na pożywu krukam. Pustył jem się wertaty do swojej Elizy. Ta dalej ty jem neoden, tu skinczu życia i proszu, zaminmy się rolamy. Przed dwoma miesiaciami byli my kamaratami, prawdywyma, wraz me stojali na krakiuskich barykadach. Tych pał od kuli i prosył je zmiatołdy za nesty do niej list. Ty kochał Elizu, to tu Czeszku z czornyma kuczeriamy. Tak olym pryszał do niej z listom i wzrył jem, sia w niu rozchoriła się bo mi lubą bez skincia kraja. A tebe tymczasem ominuła smert. Wtiukiem z nią, ale ty mia dionył. Dnes zmieniają tia roli. Proszę tia, zanes i wistku o mojej smerty i powicz, żem ju wspominał do ostatniego dychania. I jeszcze jedno. Pochowaj mnie tam. Witer potjachnął po chorach. Chmary się wojetyły. Zaczało na kraplaty grubym doszczom. Bolski był mertwy. A nad nim, skłonywszy hołowu, jeden stojał priatel dawnej. Po noczy wertepamy tjachnuły woły furcza, a na nim truna bolskoho. Tołkli się po potokach, jaruchach, wyhonach, ali same witer szumił tużliwi, szybal po medze horamy.
1: Do połnoho pomraczyniach pał jełtym, bez myśli wsmotriuwał się w daleczynu. Win bliżył się piznoj noczy do znanego misteczka, za którym stojała cerką z czudotworną ikoną, szto prytichała gu sobie od dawna okolicznej narit. Wchodyło się do niej zadaszenyma worit ciamy. Popry cerkwę był i Temetiu. Tam pochnaj woły, promowił bez wyrazu jełtym, wkazujuczy na cerką. I woły potiachły się liniwo na horbok i stale przed wchodą. Jełtym zdoniawszy z woza tiło, a pak, odprawywszy powoznyka, prysił z moreny w woritcioch i zasnął. Baturył się w tiaszkim śni. Szeptania jak soho czuł, hejby molitwy i zastycho. Nit, to lemsonna mara była. Zasfystało. Raniśnia świżyna napełnyła prostir. Dołą, pid horbką, stawało z mrakiu misteczko. Ne pryczuwało się z morenomu jełtymowy, ne sonna mara tą. Ad dezas szept molitwy, tu blisko, ciłkom, nad joho hołową. Schylena jakysa twar, stareńka twar terplaczoj matery. Synu, szepczut zo slezamy spalene usta i dotykajut się z mnoho jełtymowoho czeła. Takoho dorohoho słowa ne czuł, ne zapamiatał jełtym nikoli. Pierwszy raz pochłaskało ono joho zbolił duszu. Tak, ja twoja maty. Besiduwała jałdocha, koli jełtym ne raz wyciłował jej ruky. Mórz mi, nianio twi był synom Hajmona. Był to dy Hajmon iszczo owczarią na połoninach. Pola mne mali. To dy mus było incze z moim wasylom na chlip zarablaty. Piszle my oboje na podila. Tam jem tia powyła. Ta neszczęścia ne po lisi, a po ludziach chodyt. Mer, otec Neodołcha, ostała jem sama z tobą, iszczes był w kołyści. Ne żytia mi było, wołoczyła jem się po podilu, zarablała iszcze daszto dagde, a pak lyszyly mia syły do cna. Ne było chyży, ne było dachu nad hołową. Iszła jem raz do rohom, znemohłam się tak, że kroka ne postupyty. Leżu pryputy, ilem tebe obnymam, leluczu. Idę do rohom bryka, w niej pan jakesyj. Pizrył na znemożone moje lyce i zmyłoserdył się. Zostupył ze swojej bryczki i widuje się, szto i jak. Prosyła jem ho, żeby lem dityn'u da jak ochoronył. I wziął tia od mene i poichał. Ne mohłam tia inakszy ratuwaty. Ta minuła się moja nemicz, zas jem się podała po sełach. Za panom i ślidu ne było, ne mohła jem tia odnajty. Wołoczyła jem się dołho po świtu, zyszła jem na nycz. Desia mi było obernuty, jak ne gu naszomu smerecznomu. I żyju tu na pustkach do dnes. Raz przyszł Hajmon i rozpowił, że do naszoho i go mościa prynesli jak soho ranenoho nedużnoho. Tknuło mi aż tosy, stysnuło za serce, predczuwała jem szto. I pak Ciły tyżden było mi jakosy usko, kisno. Nie mała jem siadę dity. Doperwa toho dnia, kole chwoszą jest do naszej chyszky, znała jem już. Poznała jem tia odraz. Ta nie znała jem, jak tknuty się swoho szczęścia, hneska tia mam. Skinczyła swoją opowieść Jałdocha. Na hneska to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: co? Wróżę? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
1: Kulka przytulka!
0: Kulkanesku, niczo, kurde, no wygaj kupowaj. Wow! No! Kurde, dzięki!
1: Dzięki, Kibo!
0: Dzięki!
2: Kuba, widzisz się!
1: Dzięki!

0: Jest ponedjeljok, 15 czerwca junija 2023 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Okrągły stół Rosyniusłowacji wystosował w ostatnich dniach petycję w sprawie zachowania SNM Muzeum Rosyjskiej Kultury w Priaszowie i korekta sposobu prezentacji rosyjskiej kulturnej dziedzictwa w Muzeum Ukraińskiej Kultury w Słydniku. Autora petycji wyrażają zaniepokojenia informacjami o planowanym opuszczeniu aktualnych prostoriów Rosyjskiego Muzeum w Priaszowie. Jest win, bo jedyną muzejną instytucją, która specjalizuje się w dokumentacji, ochronie i prezentacji kulturnej dziedzictwa Rusynów na Słowacji, trzeciej najczęstniejszej nacjonalnej mniejszości Słowacji. Okrem tego, Rusyny wskazują na konieczność rozwiązania sytuacji w SNM Muzeum Ukraińskiej Kultury w Słydniku. Te przeważająca większość rosyjskiej kulturnej dziedzictwa nie jest prezentowana jak ukraińska kultura. W petycji żądają zachowania pełnowartościowej egzystencji Muzeum Rosyjskiej Kultury w Priaszowie jak zagalnodrzewnej muzejnej instytucji, niedopuszczenia do pomieszczenia muzeju w nieodpowiednich prostorach, które by ograniczyły jego fachową działalność albo możliwości zbierania i prezentacji artefaktów, ta zabezpieczenie pomieszczeń odpowiadających jego zagalnodrzewnemu znaczeniu. Żadają też zaprzestania stanu, w którym rosyjska kulturna dziedzictwa, znajdująca się w Muzeum Ukraińskiej Kultury w Słydniku, jest prezentowana jak ukraińska, i przyjęcia systemowego rozwiązania, co zapewni jej okremu i prawdziwą prezentację. Na ten moment petycję podpisało już paru sot Rusynów i przyjaciół rosyjskiej kultury z całego świata. Na sajcie peticje.com może podpisać jej każdy, kto ma więcej jak 16 roków. Nie musi być gromadzianinom Słowacji. Motuzok do petycji pomieścimy w dzisiejszym sumarii dnia. W piatniciu 12 czerwca junija w mer majuczu 82 roku akademiczny malar Andrzej Smolak. Po malariom, galeristom, ale i kulturno-obszestwennym dziejaczom. Narodził się on w 1953 roku w Humennom. Dzieciństwo i młodość przeżył w rosyjskim selu Staryna. Studia završył na Uniwersytecie Pawła Józefa Szafaryka w Priaszowie i na Akademii Krasnych Sztuk w Pradzie. Namalował ponad 6 tysięcy obrazów i zorganizował ponad 70 personalnych wystaw na Słowacji i za granicą. Obrazy Andrzeja Smolaka są w galeriach i prywatnych zbiórkach w mnogich europejskich krajach, ale i w США, Japonii, Kotaju, Południowej Korei, Kazachstanie czy Australii. Okrem tego, Smolak był w galerii, miał prywatną artystyczną szkołę, długo roku organizował w Słynie Międzynarodny Festiwal Sztuki. Głosił się ku swemu rosyjskiemu pochodzeniu, chodził na rosyjskie podziwy. Za swoją twórczość otrzymał mnogo nagród. Słynna i rosyjska zespielność na Słowacji straciła aktywnego organizatora kulturnego żywota. Wieczna pamięć. 11 czerwca junija prezydent Polskiej Republiki Karol Nawrocki podpisał ustawę z dnia 30 kwietnia aprila 2023 roku o zmianie zakonu o nacjonalnych i etnicznych mniejszościach ta regionalnym języku, co stanowi o uznaniu greckiej wspólności za 10. nacjonalną mniejszość w Polsce. Ustawa wejdzie w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia. Test o greckiej diasporii pełnoprawno językowo i kulturowo prawa ta prawo do celowych dotacji na podpieranie nacjonalnej dostomenności.
1: To były nowiny Radia LM FM.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków, życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

we wodzie. Trzy, cztery, my nas na wodzie. Dziecko we wodzie. Oj dziecię, ty dziecię, oj dam ja światu znać. Kasinka wójtówna, to jest twoja mać.

0: Jest ponedjeljok, 15 czerwca junija 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Okrągły stół Rosyjskiej Słowacji wystosował w ostatnich dniach petycję w sprawie zachowania SNM Muzeum Rosyjskiej Kultury w Priaszowie i korekta sposobu prezentacji rosyjskiej kulturnej dziedzictwa w Muzeum Ukraińskiej Kultury w Słydniku. Autora petycji wyrażają zaniepokojenia informacjami o planowanym opuszczeniu aktualnych prostoriów Rosyjskiego Muzeum w Priaszowie. Jest win, bo jedyną muzejną instytucją, co specjalizuje się w dokumentacji, ochronie i prezentacji kulturnej dziedzictwa Rusynów na Słowacji, trzeciej najczęstniejszej nacjonalnej mniejszości Słowacji. Okrem tego, Rusyny wskazują na konieczność rozwiązania sytuacji w SNM Muzeum Ukraińskiej Kultury w Słydniku. Te przeważające wykształcenie rosyjskiej kulturnej dziedzictwa nie jest prezentowane jest jak ukraińska kultura. W petycji żądają zachowania pełnowartościowej egzystencji Muzeum Rosyjskiej Kultury w Priaszowie jak zagalnodrzewnej muzejnej instytucji, niedopuszczenia do pomieszczenia muzeju w nieodpowiednich prostorach, które by ograniczyły jego fachową działalność albo możliwości zbierania i prezentacji artefaktów ta zabezpieczenie pomieszczeń odpowiadających jego zagalnodrzewnemu znaczeniu. Żadają też zaprzestania stanu, w którym rosyjska kulturna dziedzictwa znajdująca się w Muzeum Ukraińskiej Kultury w Słydniku jest prezentowana jak ukraińska i przyjęcia systemowego rozwiązania, co zapewni jej okremu i prawdziwą prezentację. Na ten moment petycję podpisało już paruset Rusynów i przyjaciół rosyjskiej kultury z całego świata. Na sajcie peticje.com może podpisać jej każdy, kto ma więcej jak 16 roków. Nie musi być gromadzianinem Słowacji. Motuzok do petycji pomieścimy w dzisiejszym sumarii dnia. W piątniczu 12 czerwca junija w mer majuczu 82 roku akademiczny malar Andrzej Smolak. Po malariom, galeristom, ale i kulturno-obszestwennym dziejaczom. Narodził się on w 1953 roku w Humennom. Dzieciństwo i młodość przeżył w rosyjskim selu Staryna. Studia završył na Uniwersytecie Pawła Józefa Szafaryka w Priaszowie i na Akademii Krasnych Sztuk w Pradzie. Namalował ponad 6 tysięcy obrazów i zorganizował ponad 70 personalnych wystaw na Słowacji i zagranicą. Obrazy Andrzeja Smolaka są w galeriach i prywatnych zbiórkach w mnogich europejskich krajach, ale i w США, Japonii, Kotaju, Południowej Korei, Kazachstanie czy Australii. Okrem tego, Smolak był w galerii, miał prywatną artystyczną szkołę, długo roku organizował w Słynie Międzynarodny Festiwal Sztuki. Głosił się ku swemu rosyjskiemu pochodzeniu, chodził na rosyjskie podziwy. Za swoją twórczość otrzymał mnogo nagród. Słynna i rosyjska zespielność na Słowacji straciła aktywnego organizatora kulturnego żywota. Wieczna pamięć. 11 czerwca junija prezydent Polskiej Republiki Karol Nawrocki podpisał ustawę z dnia 30 kwietnia aprila 2023 roku o zmianie zakonu o nacjonalnych i etnicznych mniejszościach ta regionalnym języku, co stanowi o uznaniu greckiej wspólności za 10. nacjonalną mniejszość w Polsce. Ustawa wejdzie w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia. Tastwo na greckiej diasporii pełnoprawno językowo i kulturowo prawa ta prawo do cielowych dotacji na podpieranie nacjonalnej dostomenności.
1: To były nowiny Radia LM FM.
2: LM FM na żywo.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn, głównie do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Wiersze Lemkiewskie Radio. Lem FM.

0: 1,
1: 2,
2: 3. Trzy świta. Wieczerą.
1: 1,
2: 2,
0: 3.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosi dnes Demko Trochanowski.
3: Witam kreśni trochę rady słuchaczy z tej strony. Demko Trochanowski, Radio LEM FM, Spid Warszawskiego studia toho, że radia na żywo w wieczornim wysyłaniu podla naszego grafiku. 14 minut po 8 to najbliższą już na pełną godzinę budu z wami w programie Trzy świty. A pak budemy się widzieć jeszcze czuty. Widzieć czuty, no to już w radiowym prostorii zwłaszcza takoj jedno. Za to widzieć czuty po 9 godzinie w programie Słowicia i tak wygląda dzisiejszy blok wysyłania na żywo wieczorem w poniedziałek 15 dnia czerwca 2023 roku. Za to lemkiłko, żebyście to wy ostali z nami przy tym wszystkim, no i cóż, ja was kreśni proszę, czujemy się po muzyce.

programu wracamy do studia Radio LM FM 15.01 czerwca 2023 roku, który odpowiada w juliańskim kalendarzu 2 czerwcowy juniowy. To, że roku, znaczy mamy już gregoriański i juliański kalendarz zdefiniowany i za gregoriańskim kalendarium dnes imeniny. Dnes imeniny smutuvelo Witosława, Witolda, Avraama i Jolanty, a w za juliańskim kalendarium świadkują dnes Mitro, Joan, Konstantyn, Maria, Julianija, Daneju i Nikfor. I co jeszcze? Sąd na premier tak praznikę, który w oświecie dnes świadkują Republika Korei, to i południowej Korei, dnes świadkuje den gazdowania na Kostaryci. Dnes den sadzenia dereł w Kirgistanie, dnes den pożarnika. Dania świadkuje den fan i sąd jeszcze medzeńczy ma taka medzynarodna praznik jak Światowy Den Witru. I jeszcze jeden, który mąż powiedzieć ciężko go z angielskiego perewesty, ale to będzie taki światowy den, światowy den świadomosty nad znuszczania się nad starszymi osobami. Może w ten sposób zwłóczyć strasznie, ale tak też się dzieje i medzień trzyma, żeby na to problem w oświeci pizryty. Za to trzeba o tym też pamiętać. I stoi jeszcze, kiedy smotrił na tot praznik, to fakt no jeszcze, bo masz powisty. Desymał jeden taki śmieszny, ale desymi wciuk. No, dobry. Tak, może w ten sposób da, jak obniaty. No, dobry, ale posmotrmy też teper, co się podziało w historii toho, że dnia, 15 dnia czerwca junia. Smotrił na 1752 den, to uderzy Benjamin Franklin, a to podobno, że to umowna data. Benjamin Franklin dokazał, że blesk, błyskawica, grim, to jest elektryczne władowanie, tak, że to win, to udumał, to podobno dokazaty. No i od tamtego czasu wszystko mudre tego świta przybują, da jak zima, ty to tu preveliku, veličesnu energiju dajak, no ale vidimo, ťažko. 1800. rok s stoličom, stoličným misom Zjednaných štátov Ameriky ostal Washington. Co jeszcze? 1844 rok, taki jeden pan Charles Goodyear opatentował metod wulkanizacji kauczuku gumy. Za to od tamtego czasu mamy jak wygodniejsze izdyty na rowerach, czy autami, zresztą wszystkim. I samoloty mają też metro. Maje, tak, oponę. 1869 rok John Hyatt opatentował celuloid. To wszystko w Ameryce. 1924 rok, tu fajna taka ciekawinka. Kierownikom FBI wyznaczono Edgara Hoovera, który był na tej pozycji następnych 48 roków, aż do swojej śmierci w 1982 roku. 1987 rok w Hiszpanii po śmierci dyktatora Francesco Franco odbyły się pierwsze demokratyczne wybory. A w 2014 roku, to już idziemy do takiej bardzo aktualnej, na dnes i na najbliższy taki miesiąc temu, pierwszy raz w historii czempionatu świata w futbolu, to było w czas meczu Francja-Honduras. Pierwszy raz była wvedena, może, albo pierwszy raz dokazała swój efektywność w meczu, zawedena taka funkcja, taki system wyznaczenia gola, goal control, to jeden z tych veloch, które już ewoluowały długie czasy, że to w napełci, czy w seredynicy, desy tam sud jakiś sensor, który
Besiedują do tym, albo dają znaty kolej pyłka minuła, linię bramkę. No dobry, to idziemy do 2019 roku i tu poslednia informacja. Z jednoznacznym dniem Zuzana Czaputowa została pierwszą żeną w funkcji prezydenta Słowackiej Republiki równo 7 roku temu. Godzina 8:53, słuchate Radio LMFM.

mej gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

wlot prawdę, aż urwie świt nas każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci, za wszystko co ból wziął.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

tak i wracamy do studia i teper idemy ku rosyjskim rzecznikom, jak mówię, od minułej soboty. A w sobotę minęła rzecznica narodzenia 1450 roku Waleria Padiaka. Na pewno ste znate to tu personą, może i ze stron radia LMFM. Wrodził się pan doktor, pan docent w Walerii Padiak w Użhorodzie na Podkarpackiej Rusy. I okrem toho, że dnes ma swoją wydawniczą dzielnictwo, wydawnictwo Waleria Padiaka, to wydawnictwo wydało już ponad pewno 300 książek. To też trzeba powiedzieć, że pan Walerii Padiak jest też wykładowcą Priaszywskiego Uniwersytetu w Instytucie Rosyjskiego Języka i Kultury, a niedawno, nie tak dawno wyszła tiłkoż, to jeszcze przed nami chyba jest promocja tej książki. Lemkiewski triptych wkazujuczej po weseleńczu literaturu po lemkiewskiej obszary. To pierwsza z licznic, druga z sobotnich licznic to z 1793 roku, Kolitovmer Władimir Chylak, nasz lemkiewski autor, literat, pisatel, etnograf, i do tego jeszcze świeszczennik, jaki pisał pod pseudonimami, jeronim, anonim, to chyba najbardziej znany, ale też Lemko Semko, ja sam, Władimir Nelach. I tam jeszcze paru by się pełno naszło, że to prawda, w mer nie na Lemkowinie da się rodził, a rodził się w 1743 roku w Werchowny Wielki, a daleko tam na możpowisty lwijski obłasty, no tak jakosy to, że już zaczęło byty w posred Lemki, już bardzo często lemkiewsko świaszczennik byli, wysyłano desy tam daleko na parochii. Co jeszcze może powiedzieć? Służył między innymi na takich parochiach jak Dolino, tam przy Szymbarku. Służył w izbach w Bortnym. No i skończył tam pod Lwową w Lityny. Tak nazywała się tamta. To ta parochia. Oczywiście z jego twórczosty Szyboneczny Werch to chyba najbardziej znany jego twir, tisz Ruska Dola, tisz Polski Patriota. Welo innych, kiedy by się dbać o Władimiry Chylaku. Z dalszych licznic, to też jedna suboczna licznica, data narodzenia z 1897 roku, to profesor Aleksander Fedynec, bardzo wątpliwy chirurg, znany i wczeny, też bardzo popularny doktor na Podkarpackiej Rusy. Tu też trzeba powiedzieć, zrobił dziesiątki tysięcy uspiesznych operacji, za to był bardzo wysoko cieniony. Ale też jak doslidnik wieloch chorych i wieloch medycznych problemów, był szefem katedry chirurgii na Użhorodzkim Uniwersytecie, no i też wychował wieloch specjalistów, mający bardzo wielki międzynarodny autorytet, zresztą był autorem ponad 100 naukowych robót. Takie licznici dneśni, nie wczorajszniejsi licznici, jest jedna taka licznica z 14 czerwca junia i to 1703 roku, 323 roku temu welo Rusyniu przyszło strzyczaty tak zwanego naszego pana. Idzie tu o Ferencja Rakowcja, jak po tym znamy o dwa dni u 16 junia perwelego czerez hranyciu. No i zaczęła się osłowodytelna wojna proti austryjskomu, austryjskiej własty. I tu trzeba powiedzieć, że Rusyn byli osnową tego wojska Rakowcja. No i trzeba powiedzieć, że byli się
aż do samego Kincia i za to Torakoci nazwał ich najwierniejszym narodom. Tak i dnešní ryczny ciszy nam ostale, 15. den czerwcia 1786. Rik w rodzie się gawrył kostelny, księszczennik, pedagog, pisatel, filozof, no i powisty mąż, że to otec niano literatury i literaturnego języka Rusyniu w Serbii. Jeszcze jedna może data z Wojwodiny, z Nowego Sadu tym razem, z posery tamtych rusnakiów. 15 czerwca 1945 roku wyszło pierwsze czysło rusyńskiej gazety Ruskie Słowo w Nowym Sadzie, które wychodzi jak tużdennik i do dnes maje swoją redakcję w nowym sadzie. A w nas godzina 8, minut już tak 39, ja was zaproszę na muzykę.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Takie pierwsze chwile na chwilu, za to idziemy teraz do Gorlic w Gorlicach w tym momencie. A już wiem, znacie się, tak już rozmyjał, za

No wiem, ustawiony na ruskiej kresu i smoczy. O, nie, dobrze, za to ruskowa kresura, chwilko idziemy. ATP w golecie 15 gradusów w tym momencie. No i jeszcze kusiczka, która będzie poczekaty. Kusiczka znaczy do 15, do takich barże bumpowił. No litnich, takich litnich temperatur. Poneże zaran do 22. Probaczte, seredu do 21, 24 gradusów, a dopiero w 15, 28 gradusów maksymalna temperatura. I już nie powinno laty. No w seredu jeszcze kusiczka desy tam pokropyt, tak ku sperchodom. No ale radsze takie słońce da kus czastyczno zachmarene. Za to idę nadzieję, że idę w Kińcy przychody do nas lito. Idę do Polkowiec, 16 gradusów w tym momencie, następne dny, no kusiczka i może podobne. Do Goryclem, do Polkowiec lito przyjdę skorsze. Myślę o tych temperaturach, ponieważ zaran do 22, w seredu do 24, już w czetwer 28 gradusów, a w piątnicy uwaga 32 maksymalna temperatura i z każdym dniem to sącia będę już to raz bilsze. Tak idę do Priaszowa, 16 gradusów w tym momencie. No i tu już zaran w Priaszowi będę się robiło ciepłe, ponieważ zaran do 25 gradusów. W seredu lem 22 gradusy, ale to barze stoi przyczyną, że niebo będzie raczej zachmarene i bardzo często z toho nie ma da jakie blesko. Będzie widno i gromo i buri prydut. W czetwer zaraz wernę lepsza temperatura już z sąciom do 26 gradusów, a w piatnyciu do 30 gradusów w Priaszowie na Priaszywskiej Rusy. Zatopili na Podkarpacku Ruś, TP 16 gradusów tam i choć sereda, tu trzeba powiedzieć, budę popołudny kus hrmiło, to raczej perełacha sącia, mało chmar i już do stepły temperatury, tepły do horiaczych, zaran 25, sereda 24, czetwer 27, piatnicia 29. Pidł jeszcze do Komnoszki. Probaczne. Temperatura 18 gradusów. Następny dny bardzo ciepły nasi horiacze. I podobnie z tą seredą problem, że popołudny może być buri. Wtorek 26 gradusów w Belosącia. Seredo 25, jak im powiem, z buriamy. Czetwer 28, perewaha sącia. I w piatniciu aż 31 gradusów na północno-wschodnich Madiarach. Tak został nam jeszcze to treczeny ruski krestur, w którym teper 16 gradusów, a to już zaran do 27 bude temperatura dochodziła w seredu i w czetwer do 29, a w piatniciu 31 gradusów z maksymalna temperatura w ruskim kresturi i to wszystko przy takojże pełnym słońcu. Za to chyba przybliża nam się to lito. No, żeby się i tak wszystko wciszyli, żeby nie było za horiacze, żeby kole maje laty najlije, ale kole maje boty sące, najświetyt sące. 9 minut do 9 godziny, za to jeszcze zagramy.

Słowo Wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo Wycia. O języku i na językach, to znaczy słowowycia demko@lm.fm, to mi e-mail demko trochanowski, moje imię i nazwisko. Nie znam kilku jeszcze, bym tu mał podawaty informacji, to i tak dobry, że hostujemy to, te kanały, jak i komunikatory. I dnes mam, dumam, że ciekawą temu, ale muszę się oprawdać z jedną sprawą z PRET tyżnia, gdy zdaje mi się, że ja sam namieszał dakus. No ale co, no i to będę zapowiedź toho, co się będzie działo już po dżingli słowowicy. Za to najpierwsze dżingiel.

0: A ja znam azbuku.
1: Już poznaliśmy
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: W jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerkoł.
3: C jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

No to wracamy do studia i na wernu do toho, że to było też den tomu, a też den tomu besidwali znamy sobie o kategorii żywotności i od niej taki zależności, że kiedy dajaka nazewnik sud żywotny, no to prynymają w wydiaczym formu rozdajuczego odmienka. I takie mi się trafiło, które się mi litko traflat, ale i każdemu się może. To znaczy, tu może jeszcze najpierw to, że furdzie mi szło do tego, że żywotni z tykatnelem mużskiego roda. O, tak może by było li przypowisty. Już żeńskiego i średniego. No i po prawdzie tu jem prawdę powił, że tykat, ale nie w sef odmieni. I tu była to ta chyba, którą jak jem zaczął słuchać poprzedni program, tak jem się dumał, odkale się mogła wziąć i wziąłem się za swój zapisk i już znam od czego. To znaczy, ja smotrił na prydawnik, a nie na nazewnik, do czego o chwilku dojdu. No i znaczy, bo siedłem o nazewniku, a smotriłem na tabelu, którą jem się zrobił. To kajuczu taką skoroczeną i ze skoroczeniami. No już to już do tego wertaty. Aż to idę. To tu żywotnictwo maje wielu nazewników, ale jak idę od minu, to lem mużski rit tu w chody. To znaczy, że koli, że jest w mużskim rodzi żywotny nazewnik, na przykład chłop, chłopec, pes, no to jak sobie dostawimy rozdajuczy odminok, to nie je chłopcia, chłopa, psa i wyczuł kogoż to, tak samo jak w rozdajuczy, nie je chłopcia, chłopa, psa. No ale już kiedy sobie postawimy stił, cy, stił albo jaki inczy, stił i stołp, jak to ktoż to stołp, koho czego nie jest stołpa, ale kogoż to wyczuł stił albo stołp za to, że nie jest żywotnym nazewnikom. No i tylko lemiem chodził powisty, bo jak sobie wezmemy średni rit, nieważne, czy to z drugiej odminy nazewnikiu, czy to z czwartej odminy nazewnikiu, czy kiedy sobie wezmemy żeński rit z pierwszej odminy, znaczy to już coś jak inczyc na a albo a pomiachkom, to znaczy ja, czy sobie wezmemy z trzeciej odminy żeńskiego nazewnika, to one budą mać dalsze kategorie żywotności, ale nie będę tutaj to pryncyp, że wydiaczy odminok równać się rozdajuczomu. Wezmę sobie lem, może to tu pierwszą odminu, że jest jedna żena, albo o, to najpierw powiedzmy sobie, że jest żena, nie je koho czego żena, ale wyczuł kogoż to żenu. To są trzy różne formy, jak raz w tym prymiri pierwszej odmina żeńskiego rodu. Ale dojdźmy do tego, czym jem namieszał, jak jem namieszał. Jak już bym się dłużał, posmotrzyłem na inczu tabelu, za to, że ci żem sobie rozpisał, toż to bardzo często dochody do nazewnika, znaczy prydawnik, miejsce nazewnik, czasownik, czasoprydawnik, o tu możemy. I to, że formy, one mają taki sam odminok, jak i to te kategorie mają taki sam odminok, jak stojaczy przy tym, znaczy jak nazewnik, przy którym stojat, tak? Za to i czasem to może być taka forma, jaka była w rozdajuczym, kiedy trafimy na mużski rit, albo taka jak w nazywajuczym odminku, kiedy trafimy na średni albo żeński rit. I tu jakbym to mich perwesty, żeby wszystko było. No to jest jeden dobry, młody, iduczy chłop. Tak? Tu wszystko to cy prydawnik, cy czasownik, cy czasoprydawnik mają taką samą formę, jest z tym odminku, to i tot chłop w nazywajuczy. Nie je jednoho, dobrego, młodego, iduczego chłopa to bude rozdajuczy, ale kogoż to
No, wydżu, ciż kochosz to, jednoho dobroho, młodoho i duczoho chłopa. Za to tu wydyte schidni w tym primiri tot cy prydawnych, cy miejsce nazewnych, cy czasłownych, cy czasopridawnych budut maty formu urażdojeczego za to lem, że stojat pry nazewniku, kotry jak raz jest żywotny jest mużskim nazewnikom. Ale kiedyże sobie to perewedeme na żeński rit, ja tu budu mał taki na skoro, tak, no nam już sud dwi dobry i duczy żen. Koho czego neje dwóch dobrych i duczych żen, a kohoż to wydżu dwi dobry i duczy żen za to, że tu jak raz w mnożeni budę. Pierwszy odminok rywnął się czwartomu, znaczy nazywaju, czyli wydieczomu. I znam, że to jest kus zakruczene, sam się jem zakrutym, ale pamiętajcie, że po tym wszystkim najuż to ostane, że kategorię żywotności mają wszystkie, etymologiczno, historyczno, wszystkie to te żywotne nazwniki, ale jak idea odminu, znaczy zrównania się z rożdajuczym, a nie z nazwajuczym odminką w wydiaczym, mają tlem mużskie nazwniku. No i to najże bude koniec, nadzieję się, że tu już może i wszystko wszystko jem do poju, a kiedy tak piszę, tak jak piszę te na demko@lem.fm. No i dumam, że już nadzieję się, że wszystko absolutno budę. Jasne, a ja teper chyba bym przeszedł go drugi temu i od raz, ale zdaje się mi, że może by jeszcze jej okrasyty taką premierą, zaraz pojaśnię, czemu premierą, muzycznym premierą, posłuchajmy.

No i to taki premier Paweł Stefanowski i nazywać się Tot Twir Czochot Dziewczyno. A jakieś widania jest, jaki temat, taka tema na dnes. Tema, którą znam, że kolesyśmy poruszali na pełno na foni, nie znam, czy już była, może się jawiła na krótko w Słowowicy, ale teper, no, trzeba by się za nią wziąć tak bardzo poriadnie. No bo zwidania była czoho, czy czom? Kotre lipcze, jakie fajniejsze, kotre starsze, kotre bardziej archaiczne. Tych zwidań było bardzo wiele. No dobry. No to czom akurat tak. No to może teper się nad tym na chwilku zatrzymajmy. Tak na pierwszy zlat się mi zdaje, że tu mamy tak jakby tak do kińcia nawet bym powiedział trzy słowa. Czom i czoho. A które trzecie bude o chwilku, ale to dopiero o sekundku. Tak naprawdę furt budeme się obertaty popry takich słowach jak kto, szto, jaki, bo czoho i czom to odmina toho, że to jeszcze miejsce na nazewnika. No dobry, no ale teper tak bardzo zacznijmy od tej formy czoho. To znaczy jej by może od razu było tak perewesty, albo dopołnyty do zadla czoho. To znaczy od czoho to już może takie skoroczynia od zadla czoho, ale znaczy bardzo prosto. Z przyczyny czoho, ze względu na to, dla jakoj riczy. No i tu musimy powiedzieć, że to prynazywnik zadla, to zdwojeny prynazywnik, był związany z jaką cilu, z chosną, z preznaczynią, ale też z przyczyną, tak? Mamy, to bude nachoda pity do słownika lemkiwskiego języka, czeres Sajt, Lemko Tuls i posmotryty, jak tam sud pojaśnienia słowa zadla. Ja już jem i mam tu dwa znaczenia. Zda jakoj przyczyny, powodu, prodasz to. I tu jak premier czynia, przypomnijmy choćby dla tych, kto ich do dnes nie poznał, cy zadla młodych roków, nem ich poznaty. I drugie pojaśnienia, dla po dasz to i wda jaki cili, ale my rok, szto czas nasz nastał, dajemy ty lubą, nelem zadla samoj lubowy, a i z pryncypu. Tak dwa reczenia. No i tu mamy taki naturalny perechi, taki znaczeniowy, czemu do tej drugiej formy, bo druga forma to czom. No i tu już nie mamy prynazewnika toho zadla, takiego, kiedy sme się dodumali, zadla czoho, tak? Mamy tu starą taką formę od miejsca nazewnika szto, no i czom to jak raz pierwistny trzeci odminok, dającej odminok. Moglibyśmy sobie to ujawić w ten sposób. Gu czomu kolisy. Ono zwuczało gu czomu, znaczy do czoho, w stronę czoho, nasz to, z jakoj przyczyny, tak? No i tu, jak już widamy czom, to, czomu to służy, to czom, widujemy cisz o cil, tak? I widamy czom jest tak zrobił, widujemy o przyczynu i tą granicą pomiędzy cilu i przyczyną, to ona może być bardzo ciekawa, bo się mi zdaje, że wielu języka świta zwidania takie do czoho, nasz to, poszto, dla czoho, za dla czoho, z jakoj przyczyny już się zaczynają miszaty. No i dobry. No i kiedy już mamy to
czoho i czom, no to tu si możemy tak podumaty, no dobry, ale to za dla czoho jeszcze jest bardzo zrozumiałe. A czoho? Bo na tym gramatycznym riuny, kiedy pominemy to za dla, kiedy że ho skorotymy, no i to czoho ono zaczyna nam zwłaszcza jak takie, właśnie takie niepełne. No, ale, no i tam na foni mamy zas taką historię, dumam, że jeszcze praslawiańską historię, że to praslawiańskie zwidania szto mogło mieć różne formy odminki, tak? I mogli to formy być i w zadla koho czoho si tam w rozdającym odminku, cy gu czomu. Dneśnie czom, gu czomu w trzecim odminku znaczy w dającym odminku. No i za to czoho i czom nie moż powiedzieć, że to są absolutno synonimy. To znaczy dnes one budą znaczyć to samo, ale wskazują dwie różne gramatyczne drogi do chodzenia do toho, o czym besidujemy. Znaczy za dla czoho dasz to się stało, albo gu czemu, jaka jest przyczyna toho, tej podii, toho, co się stało. No i zresztą, kiedy sobie posmotrymy na inny słowiański język, to polski ma dlaczego i czemu, rosyjski po czemu, mamy czemu w ukraińskim języku. No i Jak raz widzimy, że jest wiele odmin toho, czoho naszego w różnych słowiańskich językach. No i dobry, no i za to teper przejdę chyba do toho, bo w wydaniach było też takie w naszych dyskusjach, kotra lipsza forma. Nie znam czom. Mi siedzieć chyba barże to ta forma czom. Jeszcze nie znam czom. Tak dokładnie się dzieje. Nie jestem w stanie wam powisty. Może to jest lem sytuacja taka językowej prywyczka. Za to tu, bo też piszcie na demko@lem.fm, czy was się hosłomą barże czom, czy barże czoho, czy dopełniało się za dla czoho, bo to też może być ciekawe, to bars fajni by było sobie to da jak no posegregowaty może by dasz to z toho waszą. Ale dobry, powiem jeszcze o jednym, że o kilku czoho wynikło z jakiejś tam formy za dla czoho, bo samo czoho to no ciężko, żeby dasz to mogło oznaczać. No to tu widzimy, że to ta forma, pierwotna forma w rosyjskim języku na pewno musiała maty formu od tej pierwszej czemu do czomu, znaczy u, z u na kince. No i dobry, moja taka hipoteza, ale to bars taka ciż, możesz powiedzieć, barże jak takie językowe fantazje, ale też jak propozycja do dyskusji. Załóżmy, że pierwsze w języku dopinowała forma czomu, no ale w jakimś momencie skorotyła się do czom. A trzeba pamiętać, że nie może było przy formie czom hostować skoroczeną formu czasosłowa byty, znaczy czomus. Czemu mnie piszą, czemu nie przyszła? Bo znamy, że ona może być hostowana lem po tych słowach, jakie są skończone na własnej, tak? Tak, dołgo czekała, albo dołgo czekałam. Piszła z domiu. Piszła z domiu, tak. Wczeram wernął. No i za to może, kiedy się to skrotyło do czom, może jak raz zaczęła grać rolę forma czoho. Tam ono się kończy na o, znaczy bez
problemu skonstruujemy formu z tą czasową byty, czohos, czohom i tak dalej. Za to ta opozycja tych dwóch sił, które dnes, przypomnę, mają formu czoho i czom, mała też swoją drogę i możliwe, że dochodziła do toho różnymi drogami. No bo jak sobie posmotrimy, że po pierwsze to skoroczen formu dawnego, znaczy czasosłowa byt, jem i jest, oni nie zachowują się jak kincilka czasosłowa, w ten sposób może, bo możemy go przedstawić tak, jak już bym powiedział, do czasosłowa, ale też do innych części reczenia. Za to tu widzimy, że chyba to czego zaczynało grać większą rolę, za to, że może było to przedstawić tak, jakby się dzieje, to lem taka może moja hipoteza, ale chyba może ma ty sztosy, może być sztosy w tej hipotezie. Tak mi się zdaje, że jednak ta forma musiała być chyba kudaku spizniejsza. Tak czy tak, w kijowskim języku może zadziać jedna bardzo ciekawa rzecz, ponieważ po tym zwidaniu czomu była też skoroczona forma czom, tak? Ale to enklityczne, to przystawne czasty od czasosłowa byty, tak jak dołhom czekała, piszła z domu, wczeram wernu, tak? One się najlepsze w jedyny sposób, żeby się przyczepili przy własnym albo po własnym, no i za to po formie czomu może było powiesty czomus, ale po skoroczonym czom już robić się trudniejsze, znaczy nie możesz tego zrobić. Za to ciż to ta możliwa forma czoho nabrała swojej bilszej wartosty i możliwe, że nabrała też popularności. Ale dobry, piszcie na demko@lem.fm, piszcie na komunikatorach, może się dachus posłarymy, bo czasem się słarymy. I to jest ciż, bo się tu w takim bardzo pozytywnym sensie. Może zaraz sobie mocno podyskutujemy za to, że Riżno to psia. Aha, małym dać jeszcze premierę. Probaczcie, to było to na premier w Piśpiłanci, Czeres, Pole, Szerokoje, Spitkar, Pasko, Jusy, tam mamy czomus do mnie nie przychody, uniczka była wytka, czomu jest i może tu skrotyty czomus. Mamy śpiewał Teodor Gorz, czom to teper tak, to nasze żeny chodzi tak pitstryżeny. Jest śpiwanka, czom to nie przyszedł. Tu mamy skoroczenu formu dawnego czom. Za to, jak widzicie, wszystko, wiele tych form w języku istnieje. No i dobry, może tak kolejnych to uporządkuję. Nie mam takich ambicji, ale dumam, że kiedybyście zaczęli pisać, jak się was wysiduje, czom, czoho, za dlaczego może, czy może czomu i czy możliwe. Piszcie demko@lem.fm komunikatory, a to była Słowicia i wysiduwał Demko Trochanowski. Bardzo krasnie dziękuję za dzisiejszy czas. No i dumam, one dołucha. Zas się budeme moczy sperat. Trzymajcie się. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wiecie.

0: Siver lem kotyn lawcu larymys. Tyn lasis lem FM. Jachsy kinli bol hejsis. Bunu ajtajmen men, Anna Akwike Sulimowicz.
1: Siver dostuar. Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia Lem FM.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kipoczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
3: Radby się żonety.
1: Owad rejk
6: premieruje.
7: Radby drózg.

106,6 goroleci, 103 i wisem polkowyci.

0: Ne było, a je. W kince sme się doczekali.
1: Tu wem kinskie radio.
0: Lemkiuski głos w twoich uszach.

0: No.
1: Co? Dobrze? No brawo, brawo, brawo, tak jest!
2: Jest. Yes.
1: Piąteczki! Opa!
3: Kulka przykuła.
1: No panesku, niczo, kurde, no wygapipowaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
3: Dzięki, jaki było!
1: Dzięki.
4: Kuba, widzisz się.
3: Dzięki.
5: LEM FM. Stoszist i szist gorlyci, 103 i wisem polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.